dworek z farsą. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja

0: samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: odpadach wulkanizacyjnych kolejki jeszcze nie ma, ale już powoli można planować wymianę opon z letnich na zimowe i umówić się na jakiś dogodny termin, bo im bliżej listopada, tym z zarezerwowaniem terminu będzie coraz trudniej. Dzisiaj 15 stopni w dzień, 6 stopni w nocy, będzie sporo słońca bez opadów deszczu. Jutro taki sam zestaw, w sobotę już nieco chłodniej, bo 13 stopni, w niedzielę 12, a z niedzieli na poniedziałek tylko 4 stopnie. Teraz na Świętojańskiej 10 lutego, Wiśniewskiego i Śląskiej w Gdyni wolniej.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Wcześniej 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przypomnę, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Wieczorem w tej sprawie zatrzymano 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odbyło się to w Sejmie w obecności notariusza, a nie prezydenta. Wydarzenia te śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
1: Znowu byli najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Swoich rywali zostawili daleko w tyle.
6: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
7: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
8: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
1: W zawodach wzięło udział 15 drużyn.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: SK2 Sport.
1: Niesamowity powrót Realu Madryt. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów królewscy wygrali 4-3 z Romą. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Klimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Ty wiesz, że już połóweczkę mamy za sobą? Jedną?
12: Połóweczkę czego?
11: Szósta, dwie i już połóweczka za sobą.
12: Ale czego?
11: No, miesiąca.
12: A, no tak. No, dlatego
11: 15
12: pytam,
11: dzisiaj już.
12: Dlatego pytam czego. Słuchajcie, na oparach w czwartek zawsze jedziemy, ale pamiętajmy, że to są takie preludium do tego, co będzie się działo przed burzą. Jutro nowy zastrzyk energii, tylko zobaczymy w kalendarzu, że jest piątek i od razu jakoś tak serduszko się
11: kolega
12: cieszy.
11: Kolega Wajda chciał powiedzieć, że dzisiaj będzie na bogato, bo opary też kosztują.

0: ale już cię ochrzaniają w SMS-ach.
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam absolutnie z informacją, które dostaję. Dostaliśmy SMS na 72688826. Dzień dobry prowadzącym, panowie, żaden półmetek nie minął. Październik ma 31 dni, do końca miesiąca mamy 17 dni, łącznie z dzisiejszym. Pozdrawiam.
0: Widzisz?
1: Również pozdrawiam.
0: Ja byłem zaspany, zaufałem ci, a zapomniałem, że ty miałeś zawsze dwóje z matmy.
1: Ale to... Ja to dobrze wszystko obliczyłem, bo tak, dzisiejszego dnia już nie liczę, bo się zaczął, więc po co go liczyć, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet gdybyśmy dzisiejszego dnia nie policzyli, to jednak 30 zawsze wypłata wpływa.
0: No niekoniecznie.
1: No niekoniecznie, ale przeważnie.
0: Niekoniecznie.
1: No, ojejku, jesteśmy w połowie, no jakby nie patrzeć, patrzę teraz na kalendarz, jak w mordę strzelił połowa
0: dobra,
1: kalendarza.
0: Dobra, to jak weźmiemy czwartek, piątek i sobotę jako trójdzionek,
1: tak
0: to nazwijmy, to te trzy dni są połową miesiąca.
1: Możemy dojść do konsensusu? Poza tym, przepraszam bardzo, ale 31 października wypada w tym roku w sobotę.
0: No, a
1: sobotę? Kto liczy sobotę?
0: Aha.
1: Przecież sobota to już jest wolne, no, w zasadzie.
0: To jakbyśmy też nie policzylibyśmy wszystkich poniedziałków, bo poniedziałki to dramat w ogóle do pracy chodzić, prawda?
1: No i w zasadzie wtorki również, bo na co komu wtorek, prawda? No to w zasadzie jesteśmy już pod koniec miesiąca.
0: Tak, to prawda.
1: No, okej, dobra.
0: To do takiego wniosku.
1: No to rzeczywiście pomyliłem się, jesteśmy dalej niż bliżej.
0: Dobrze, ale słuchajcie, rzeczywiście do tej połowy miesiąca się zbliżamy. Chcielibyśmy dzisiaj o połówce porozmawiać.
1: Tak, bo połówki są fajne.
0: Połówki są fajne, zawsze jak już jest druga połówka, to już gdzieś myślisz sobie, o, już bliżej niż dalej.
1: Jak macie pomarańcze, to jak zjecie jedną połówkę, to zawsze macie ochotę na drugą.
0: No, a
1: bo jest słodkie.
0: To pomarańcze to mandarynkę bardziej.
1: Mandarynki też, chociaż bezpestkowe, ale to bezpestkowe to wiadomo, że GMO, no to też jest.
0: Czasami jest tak, że na jednej połówce się nigdy nie kończy, musi być druga.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: No.
1: Jak macie, jak są dwie pary na przykład, to połówka dwóch par to jest jedna para, to też jest już logiczne, nie?
0: No na przykład.
1: Nie wiem dlaczego to jest logiczne, ale jest. To o połówkach porozmawiajmy. Co w połowie jest lepsze niż w całości?
0: O, proszę bardzo.
1: 72688826 albo Messenger. Szybciutko.
0: Nie szybciutko, bo widzę, że tutaj się wszystko zepsuło i nie da się włączyć, proszę ciebie.
1: Telefonów. Ale to posłuchajcie, to nie ma sprawy. Macie jeszcze Messengera. Idźmy dzisiaj półśrodkami. Macie Messengera, można pisać, można się nagrywać, a jak się nie dodzwonicie do nas, to się dodzwonicie do naszej supersekretarki.
0: Już się dodzwonicie do nas. Już
1: albo się nie dodzwonicie. No dobra, próbujcie, zobaczymy. Jak się uda, to się uda. SK2.
0: A jak się nie uda, to będzie połowa sukcesu.
1: Co lepszego jest w połowie, dajcie znać.

0: To akurat jest jakby, że miała być jedna całość złożona z dwóch połówek, ale się rozbiło i dwie osobne połówki poszły sobie.
1: No i szukałem swoich połówek nowych.
0: Miał być ślub, nie ma ślubu. O tym Monika Brodka w ST2. 17, prawie 18 minut po 6. Łukasz już z nami, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
1: Łukasz, który jest mistrzem połówek, można powiedzieć.
0: Mistrzem połówki.
1: Jednej połówki.
0: Na
1: tak.
0: całość się nie zdecydował,
1: zdecydował się na całość, ale do połowy tylko mu się udało.
0: Nie,
1: Łukasz, wyjaśnij to.
0: Bo ty się nie znasz, ja ci wytłumaczę, że to jest tak, całość to jest całość, nie?
1: Tak.
0: Tak, ale połówka,
1: tak,
0: to w pewnym sensie też jest całość, tylko to jest co innego niż tamta całość.
1: Dobra, Łukasz, powiedz, o co chodzi z twoimi połówkami? Które połówki są lepsze niż całość?
2: Lepsze połówki są przebiegnięcie półmaratonu, bo półmaratonów przebiegłem 4 w swoim życiu. Najlepszy zrobiłem tam w czasie 2 godziny 4 minutki.
0: Proszę bardzo.
2: Chciałem kiedyś przebiec maraton 42 km, no ale to jest naprawdę wyzwanie i po 33 km po prostu zszedłem, bo no po prostu nie mogłem dać więcej rady.
0: Więc?
2: Uważam, że połówka półmaratonu jest dużo lepsza niż cały.
1: Łukasz, który nam zszedł, ale jest już zmartwychwstały, dziękujemy. Łukaszu, że jesteś z nami, ja bym chciał jeszcze się dopytać, jak to jest z wami, biegaczami? Czy ci, którzy biegną półmaraton, to są przez tych, którzy biegną cały maraton, uważani za tych mniej lepszych?
0: Nie.
1: No chciałem się dopytać Łukasza, no. Łukasz.
2: Nie. Dla mnie przebiegnięcie półmaratonu to i tak jest bardzo dużo, bo jak ktoś mówi, ej, przebiegłem dyszkę, no dyszkę to się fajnie robi. Już półmaraton 21
0: brzmi
2: jest
0: dumnie.
2: Co robić.
0: Brzmi
2: a
0: dumnie.
2: Maraton naprawdę trzeba. Szacun dla maratończyków.
0: No, ale Łukasz, to z tego co słyszę, życiówkę na dystans to masz 33 km, tak?
2: Tak, 33 km.
0: Ładnie, 7 ci tylko zostało i byś cały maraton przebiegł.
2: No nie, no jak 7? 9.
0: 9? Jak 9?
2: No 42
0: jest maraton, a ja mi się...
2: Tak.
0: A ja myślałem, że 40.
1: Mój kolega matematyk.
0: Dobra, 2 kilometry w te czy we w te.
1: No, to weź przebiegnij te 2 kilometry no, w te czy we w te.
0: Na elektrycznej hulajnodze.
1: No, tak. Łukasz, do ciebie
0: Łukasz, szacun dla ciebie.
1: Do ciebie prezenty
2: od nas. Dziękuję.
0: Jakby sam zrobiłeś jedną połówkę, przy drugiej jakby połówce już tam, no. Powiedzmy, się nie dało, ale to i tak jest szacun.
1: Tak, i Łukasz, pamiętaj, że ten pierwszy, który przebiegł maraton, to naprawdę zszedł, nie? To trzeba uważać.
0: Tak? To jest w mitologii napisane.
1: No tak, jest w mitologii napisane. No uważajcie z tymi maratonami.
0: Czyli po jednej połówce, nie, dwie połówki
1: dla
0: maratończyka takiego z mitologii greckiej, to już za dużo. Polak tak.

0: To jesień na całego, to elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie, tu SK2, 26 minut po 6.
1: Ale się dzieje pod tym trybunałem, panie.
2: No, jakieś ja tutaj tłumaczyłem, protesty.
1: Ja tutaj tłumaczyłem doktorowi, profesorowi Wajdzie, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. No bo chodzi tak, że jedni wybrali Berka do trybunału, drudzy się nie chcą na to zgodzić, bo twierdzą, że on nie może być, bo nie ma udokumentowanej tej pracy swojej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę nikt już nie wie, o co w tym wszystkim chodzi.
2: No i jedno, co mi się nasuwa, to że to wiecznie się ci politycy przeganiają z jednej strony na drugą i rzeczywiście to wygląda jak gra w Berka.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: I po reklamie.
13: Dziś 15 października, 288 dzień roku. Słońce położy się spać 16 minut przed godziną 18. Dzień będzie trwał 10 godzin i 45 minut. Dziś na termometrach 15 stopni w dzień, w nocy 6. Będzie sporo słońca, które co jakiś czas schowa się za chmurami. Te chmury są niegroźne, raczej bez opadów deszczu. Jutro taki sam zestaw. Od soboty temperatura powoli zaczyna spadać, szczególnie w nocy, bo z niedzieli na poniedziałek tylko 4 stopnie. Teraz na 10 lutego Świętańskiej Wendy Dąbka i Unruga w Gdyni. Wolniej.
14: Jest 6.30, z SK2, Anna Łobocka. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Kanadyjski rząd wstrzymał zakup amerykańskich helikopterów Black Hawk. Stało się to tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych z USA. Decyzja jest związana z napięciami w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno handlowymi, jak i politycznymi. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna w dół, diesel w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,01 zł, a za diesla 8,05 zł.

0: Nie zawiedźcie mnie wszyscy, wstańcie do roboty, nie spóźnijcie się. Ludzie kochani, 6:37.
1: Bo nam nie zapłacą, no.
0: No właśnie, we radio SK2 to pora na newsy sprzed lat. Tego dnia się pojawiły gdzieś w prasie, w mediach. Jak był już internet, to w internecie czasami. Ale nie tego roku. Dziś 2026 mamy, a przenosimy się do 2007 roku pańskiego.
1: I panieńskiego też, no. Pański, panieński. Dobrze, ulecimy. 3-metrowy wąż boa wpełzł do podstacji transformatorowej w południowo-zachodniej Kolumbii, powodując zwarcie i w rezultacie odcinając dostawy prądu do setek tysięcy domostw. Tak pisał argentyński dziennik La Nación 15 października 2007 roku. Zobacz, jak ja po argentyńsku ładnie mówię.
0: No, jak przeczytałeś, ładnie przetłumaczyłeś.

0: 6.48.
1: Jest reklamacja, do ciebie.
0: Na mnie?
1: Tak, na ciebie jest reklamacja. Proszę bardzo, SMS przyszedł na 7268266. Połówka jest, jest lepsza niż dwie połówki, bo dwie połówki to już jest litr. Nie wiem, o co chodziło, może o mleko chodziło. No dobra. Ale jeden z prowadzących chyba jest już po 0,2, bo ma rozbieżności w odległościach maratonu. Pozdrawiam. To do ciebie była, tak, bo ty nie wiedziałeś, ile maraton.
0: Nie, że nie wiedziałem, tylko się pomyliłem o 2 kilometry, bo zawsze miałem w głowie, że to 40. Zapomniałem, że to 42. O 2 kilometry, jeju.
1: No tam 42 i coś
0: o
1: tam 0, jeszcze.
0: O 0,2 rzeczywiście się pomyliłem. Kilometra. Nie, źle teraz mówię. O 2 kilometry.
1: Zostawmy już maraton. To... Nie jesteśmy dobrzy w bieganiu, powiedzmy to sobie szczerze.
0: I 0,2 też w ogóle nie było.
1: Absolutnie.
0: Żadnego.
1: Nie.
0: Chyba, że chodzi o 0,2 kilometra przebiegnięte od windy do studia.
1: To przebiegnięte, przeczłapane. Mamy drugi SMS dla połowy kraju, a to jest filozoficzne. Dla połowy kraju lepszy jest półtusk niż...
0: Niż trzy kropeczki.
1: No właśnie.
0: Wiadomo. I teraz niż ten, niż Wąchoc na przykład, tak?
1: Na przykład.
0: No, bo chodzi o Wąchock oczywiście. Są też telefony na 726-826-826, co jest lepsze w połowie niż w całości. Słuchamy.
2: No lepsza jest połowa bólu zęba niż cały ból zęba.
0: Jest to racja. Lepsze pieniążki też przyjmie twój dentysta za leczenie połowy zęba niż za wyrwanie całego zęba. SK2. Ach, te kanałowe.
1: 7268268826, co jest lepsze w połowie?

0: są jakieś statki na niebie? Jakbym powiedział, że są, to jest ściema, czy nie?
1: Jeżeli na przykład byśmy byli podczas inwazji z kosmitów, to można by było powiedzieć, że no, statki kosmiczne są.
0: Ale są statki powietrzne po prostu. Na przykład te takie, wiesz...
1: No, ale to już te,
0: ten balon taki.
1: Meteorologiczne, tak?
0: Nie, ten taki balon, no taki...
1: Uważasz, że to jest można pod
0: kategorię...
1: Pod kategorię statków powietrznych.
0: Sterowiec to statek...
1: No dobra, czyli nie ściemniałeś w tym momencie, a my tutaj, wiecie co, będziemy ze ściemami walczyli, znaczy będziemy wykrywali za chwilę ściemy. Po godzinie 7 ściemnia się w Radiu SK2, czyli waszym zadaniem będzie odgadnąć, który z nas nie mówi prawdy.
0: Dokładnie. Stuwa do zgarnięcia, od teraz można się zgłaszać 726 826 826
1: albo Messenger. SK2.

0: autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Tanio Weekend Waldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrapką wręcz wiruje.
19: No, ktoś tu drapnął wygraną.
18: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
19: O.
20: Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: I po reklamie.
22: Dziś 15 stopni, jutro 16, w sobotę 13, w niedzielę 12, w poniedziałek 11 stopni. W nocy też temperatury coraz niższe, na przykład z niedzieli na poniedziałek. Zobaczymy w Trójmieście 4 stopnie, a na Karszubach w przyszłym tygodniu być może w okolicach zera. Więc może warto wymienić opony? Sporo słońca bez opadów. Jutro sporo słońca bez opadów, tak samo w sobotę i w niedzielę. Teraz mamy większy ruch, więc uważamy na Kartuskiej Armii Krajowej, na Żołnierzy Wyklętych Spacerowej Chłopskiej, na Rzeczpospolitej Adamowiczej w trakcie Świętego Wojciecha.
23: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szczegóły Michał Skolimowski.
24: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
25: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
24: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
26: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
24: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
23: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na plażę w Karwi.
27: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Uste. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
23: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz, który powiadomił służby. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
23: A głosowanie trwa do 19 października.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: SK2 Sport.
23: Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Vinicius Junior został zawieszony na 4 spotkania po tym, jak w meczu z Villarrealem pociągnął rywala za włosy. To oznacza, że nie pomoże królewskim w spotkaniu z Barceloną. El Clasico zaplanowano na 25 października.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
3: 3 minuty prawie po 7:00.
4: My dzisiaj o tych połówkach sobie rozmawiamy, bo to bardzo wdzięczny temat.
3: Nie chcesz odchodzić od tego tematu.
4: Nie, absolutnie, absolutnie.
3: Dalej chcesz zostać w połówce.
4: Bo mam, wiecie co, tak, no tak, tak, bo mam takie filozoficzne przekonanie, że wiem, o co chodzi z tymi połówkami. No. Bo tak, ludzie dzielą się na przykład na tych, którzy całe życie szukają swojej drugiej połówki, no i na tych, którzy od razu biorą dwie.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale to wiesz, że w tym kraju to chyba jeszcze niemożliwe, że jeszcze zabronione. To w innych krajach.
4: Nie, zabronione nie? Po 22.
3: Nie wszędzie też.
4: A w ogóle o czym rozmawiamy?
3: No o żonach. Nie,
4: a o
3: nie,
4: żona,
3: nie,
4: tak.
3: Nie.
4: To też od 22 wzwyż.
3: A to też od 22.
4: Bo wcześniej dzieci nie śpią.
3: No dobrze, dobrze, dobrze. Dzisiaj Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Roger, Tekla, Serwer, Filipa, Drogosław i Teodoryk obchodzą imieniny. Dziś 15 dzień października. Dzień dobry raz jeszcze.
4: Dzień dobry.
3: Witamy.
4: Roger Pereira?
3: Nie wiem.
4: Pereira.
3: Ten napastnik.
4: Tak, ten.

0: Tym dyrym dym na gitarce zrobili. Bardzo ładne tym dyrym dym robią w ogóle. I lubimy słuchać ich utworów. Grupa Kuba i Kuba w SC2. U nas 100% polskiej muzy. 11 minut mamy po 7.
1: Powstańcie ci, którzy tęsknią za emeryturą i za tym, żeby już sobie podpoczywać na emeryturze. Ale pewnie żeby... teraz wszyscy by wstali, no. Gdyby nie to, no. Że podali teraz, ile wynoszą emerytury w Polsce.
0: No i co?
1: No to już mówię. Posłuchajcie, najwyższa emerytura w Polsce... 54 072 zł miesięcznie.
0: Dużo.
1: Sporo.
0: Dużo.
1: Ale, żeby nie było tak pięknie, bo to tylko część dostaje takie emerytury. Hmm. Na drugim biegunie są ci, którzy dostają najmniejsze emerytury w Polsce.
0: Czyli?
1: Najmniejsza emerytura w Polsce wynosi, uwaga, tam, 2 grosze.
0: Czyli masz z jednej strony ponad 50 koła, a z drugiej strony tylko 2 grosze.
1: Średnia wychodzi całkiem niezła mimo wszystko, tak? No i... Ale teraz wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma emeryturę 2 grosze. Idzie do ZUS-u, do okienka, po swoją emeryturę.
0: I jeszcze pani z okienka bezczelnie się pyta, czy może być winna grosika. Eska.

0: 17 minut mamy po 7, pora by tu było coś troszeczkę, skoro się jaśniej zrobiło na dworze, no. Trzeba ściemnić.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo z rana to tak nawet lepiej. Za niedługo to po zmianie czasu to już w ogóle będzie na czasie ten konkurs i ta zabawa, w której do wygrania 100 zł dzisiaj przed tą szansą staje Dominik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No, Dominik, jesteś dobry z historii albo z chemii?
2: Zobaczymy,
0: bo dzisiaj no zobaczymy jakby zaraz. Takie kategorie mamy w naszej zabawie. Jedno zdanie mówi Jarząbek, później jedno zdanie mówię ja, czyli Wajda, a potem będziesz miał 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto z nas ściemnia. Ściemniać możemy obydwaj, ale ściema może być też po jednej ze stron. Na pewno nie będzie dwóch prawd. Nie ma czegoś takiego, że obydwaj mówimy prawdę. Zawsze ktoś ściemnia. Jak zgadniesz, gdzie jest ściema, czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy dwie ściemy są,
4: tak.
0: No to stuwa będzie twoja.
2: Okej.
3: No to lecimy. No to uwaga. Jarząbek mówi tak. Według kronik Jana Długosza, Władysław Jagiełło zmarł z powodu powikłań po przeziębieniu, którego nabawił się podczas nocnego słuchania śpiewu słowików w lesie.
0: Wajda mówi tak. Złoto na Ziemi powstało miliardy lat temu w wyniku reakcji chemicznych głęboko pod powierzchnią naszej planety. Kto ściemnia?
2: Pierwsza odpowiedź jest nieprawidłowa.
0: Pierwsza odpowiedź
3: czyli
0: jest nieprawidłowa,
3: czyli
0: że Jarząbek ściemnia.
3: No nie. Gdybyś powiedział, no druga odpowiedź jest nieprawidłowa, no to wtedy byłoby prawidłowo.
0: Tak.
3: Bo rzeczywiście Jan Długosz pisał o tym, że Władysław Jagiełło w 1434 roku lubił sobie wychodzić nosem do lasu, by posłuchać słowików, no i zmarzł wtedy. No i podczas jednego z takich spacerów zmarzł tak bardzo, że 1 czerwca odszedł z tego, padał łez.
0: A ja ściemniałem, złoto jest pierwiastkiem, więc nie da się go wytworzyć w reakcji chemicznej. Złoto na Ziemi powstało w kosmosie w wyniku eksplozji gwiazd supernowych lub zderzeń gwiazd neutronowych, a na naszą planetę dotarły podczas bombardowań przez meteoryty.
3: Dlatego jest tak cenne.
0: Tak cenne.
3: Złoty zostaje u nas, natomiast tak. Do ciebie, Władysław Jagiełło, zostanie u was, a u nas, a do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
0: Dominiku, wszystkiego dobrego, dzięki za udział. Zgłaszajcie się, jutro też będziemy ściemniać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2. Yeah.

0: Cały czas przeglądamy też dla was internet w Radiu SK 2 o poranku, żebyście byli na bieżąco co i jak, ale są nagłówki, w które nie trzeba się wczytywać, one same w sobie są już śmieszne i o tym teraz. Chciał kupić meble, zamiast tego został właścicielem Stone Age.
1: Coś mi to przypomina. Też kiedyś poszedłem do sklepu po jajka, a wróciłem z telewizorem
0: plazmowym.
2: SK 2. Najlepiej.

0: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Ach, ziemniaku, gotowany, pieczony, smażony. Król jest tylko jeden, dlatego czas na ucztę. Święto Króla Ziemniaka w Karczmie Zagroda. Zasmakuj w pysznościach jak gróle, placki, kartoflanka, szare kluski, kiszka, babka ziemniaczana, a na deser knedle i pierogi leniwe. Delektuj się specjalnie przygotowanym menu z ziemniakiem w roli głównej od 16 do 25 października. Karczma Zagroda. Sopot, niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424.
13: Bike. Wybór staje się prosty.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
2: I po reklamie.
3: Na dzisiejsze popołudnie na pewno wizyta u Teresy, u Franciszka, u Jadwigi i u Leona, bo oni w Trójmieście dzisiaj świętują, więc wpadnijcie do nich. Na termometrach dzisiaj 15 stopni w dzień, 6 stopni w nocy, za oknem sporo słońca, ale co jakiś czas będziemy mieli wzrosty zachmurzenia. Opady nie powinny dziś występować, jutro też bez deszczu, podobnie w sobotę. W niedzielę być może pojawi się niewielki deszcz, w niedzielę będzie zimno, tylko 11 stopni. Teraz uważamy w Gdańsku na Potokowej, Chłopskiej, na Świętokrzyskiej, Jabłoniowej, Armii Krajowej, Spacerowej i Adamowicza.
4: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Agenci CBA weszli do PZPN-u w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z firmą Publicon Sport, podaje Onet. Firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje. Uwaga, kierowcy na Krajowej 17 na trasie Krasny Staw-Zamość. Samochód dostawczy potrącił pieszą na miejscu wypadku. W miejscowości Tuli Głowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Władze Nowego Jorku zamierzają zakazać przejażdżki dorożkami konnymi w Central Parku. W 2028 roku zakończy się trwająca 150 lat tradycja. Decyzję przyspieszyła śmierć turysty z Indii, który zginął podczas przejażdżki z rodziną.

0: Takie jazzy w radiu SK2, najlepsze polskie, 100% polskiej muzyki u nas i sprawdzone informacje sprzed lat, bo mamy kącik odkurzający, to jest kącik, w którym...
1: Wracamy do starych newsów, tak,
0: ale no. W tym dniu się pojawiły, który mamy dzisiaj, ale w innych latach.
2: Teraz miasto Łódź, uwaga. Nawet 200 tysięcy złotych może zapłacić Łódź, jeśli przegra spór z Warszawą o plagiat. Stolica twierdzi, że łódzcy urzędnicy przepisali stołeczne opracowanie, jak budować sieć ścieżek rowerowych. Wątpliwości co do tego nie ma firma Transego, która przygotowała rowerową konstytucję dla Warszawy, a ratusz domaga się przeprosin i grozi, że sprawę odda do sądu, pisał portal WP.pl 15 października 2009 roku.
0: Mam wrażenie, że ten spór trwa do dziś. Jest taki jeden polityk, jeździ z takimi

0: I do mety, i do mety, i do mety. Jeśli chodzi o wyjście z domu, jeśli chodzi o wejście do pracy, no zawsze sobie stawiam jakieś cele, jakieś punkty odniesienia, gdzie już mówimy tak, dotarłem, jestem. 11 minut do 8.
1: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś się dopiero obudził, to jeszcze nie wie, ale dzisiaj Łukasz był pierwszym słuchaczem na antenie i Łukasz jest półmaratończykiem.
0: Tak, próbował raz w życiu przebiec maraton,
1: nie
0: ale
1: udało się,
0: nie udało się. 33 km z tego, co pamiętam. Pozdrawiamy oczywiście Łukasz, jeśli jeszcze nas słuchasz o tej porze.
1: Ale gdyby Łukasz zastosował myk takiej chińskiej influencerki, to może by mu się udało. Pewna Chinka, która nagrywa TikToki, wzięła
0: Abir.
1: Udział...
0: Ta, ona jest znana w sieci jako Abir.
1: Przez 4E.
0: Tak. O,
1: Abir. Podczas maratonu berlińskiego zastosowała pewien myk. Otóż pani Abir skorzystała z dopingu, czyli wsiadła na co?
0: Pedałów.
1: Tak, rower. Ona przy rowerem przejechała kawałek maratonu berlińskiego. No i dzięki temu wyrobiła całkiem niezły czas.
0: Najlepsze jest to, że ona była ambasadorką tego biegu.
1: No.
0: I tam musieli się później tłumaczyć, no, że to tak, że ale to musimy się zastanowić, kogo na następnego brać na ambasadora.
1: Ale, ale przynajmniej zrobiła swoją życiówkę,
0: A przez własną ambicję dała się złapać.
1: Gdyby wolniej pedałowała, to pewnie nikt by się nie zorientował, no. Eska.

0: Tylko ja, tylko ty.
1: I teraz wyobraź sobie, że w państwach miastach pada pytanie imię. Na J. Zaliczyłbyś Jenny?
0: Jenny, no.
1: Jenny czy Jenny? No. O Jenny, ale zagwozdka, widzisz?
0: O Jenny, ale zagwozdka. No nie, no Jenny, no Jenny. George, John.
1: Tak. No. Dżownica.
0: Nie, no, dżownica to jest...
1: Tak czy inaczej, w Państwa Miasta sobie zagramy po godzinie 8. Już teraz w tym momencie można się zgłaszać do zabawy.
0: Dobra. Jakbyście nie mieli na imię, tak jak macie na imię, to jak najbardziej chcielibyście mieć na imię.
1: To wybierzcie sobie po prostu swoje inne imię. 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy. SK2.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Tato, z czego były pierwsze książki?
9: Z glinianych tabliczek?
8: To jak wtedy zaginali rogi?
10: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: No to trzeba przeprosić się chyba z nieco cieplejszymi ubraniami, prawda? Bo zbliża się do nas fala ochłodzenia. Dzisiaj 15 stopni, jutro 16, w sobotę 13, w niedzielę 12, w poniedziałek będzie jeszcze chłodniej i noce też z coraz niższymi temperaturami, a w przyszłym tygodniu być może na Kaszubach nawet przymrozki. Teraz uważamy, bo mamy zdecydowanie większy ruch na Rzeczpospolitej, na żołnierzy wyklętych starogardzkiej budowlanych, kartuskiej, Armii Krajowej, spacerowej, trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku. Uważamy też Gdyni, na Unruga, Dąbka i Chwaszczyńskiej szerokiej drogi.
11: Minęła ósma, newsy SK2, Anna Łobocka. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, a wszystko w czasie, gdy Rosja masowo uderza w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Ukraiński prezydent mówi: mamy dość, kończymy.
12: That's it. Block is out.
11: Zełenski zaznaczył, że Kijów w przeciwieństwie do Rosji przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, by spełnić życzenie Waszyngtonu. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przy Alei Szucha doszło wczoraj do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co sprawdzą śledczy ze stołecznej prokuratury.
13: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
13: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
11: Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
15: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
11: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: SK2 Sport.
11: Maja Chwalińska powalczy dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej przeciwniczką, Amerykanka Iwa Jowicz, właśnie teraz powinien rozpocząć się mecz. A po południu czeka nas spotkanie Igi Świątek, która w 1/8 finału zagra z Ashley Kruger. To będzie ich pierwszy mecz w karierze. Rozpocznie się nie wcześniej niż o 13. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Europy o 18.45. Kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: A, to czemu? A, nie śmiej się. Nie śmiej się. Już bałem się, że zepsułem radio. Działa. 8:04.
17: Posłuchajcie, powiedzmy sobie to szczerze, nie ma na świecie osoby, która nie pukała. Prawda? Tylko nie wiem, czy robicie to dobrze.
16: Tak, okazuje się, że jak pukacie do drzwi, wcale nie trzeba podnosić ręki.
17: Tak!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: A teraz sobie spójrzcie w te wasze lusterka samochodowe prosto w oczy. Jak pukacie? Ręka do góry zawsze idzie, nie?
16: Ręka do góry, kto nie puka.
17: A od dołu można też pukać.

0: Dzisiaj prawdziwy dobry uśmiech to jest złoto. Mm-hmm. Kiedyś były złote zęby na przykład, nie? To też można tak było powiedzieć, że taki uśmiech jak złoto.
1: A teraz się wydaje dużo złotych, żeby zęby w ogóle były, prawda? I na przykład na niektórych robi to wielkie wrażenie, jeżeli chodzi o dentystów polskich. Pani z Wielkiej Brytanii przyleciała do nas i opisała w internecie swoje pozytywne zaskoczenie polską opieką stomatologiczną.
0: Podobno dopiero w Polsce pierwszy raz przeszła profesjonalną higienizację jamy ustnej, a w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego. No i stąd te zachwyty ogólnie, że fajnie, że u nas ta opieka stomatologiczna jest na bardzo dobrym poziomie.
1: No niby wszystko fajnie, prawda, ale jest jednak jeden mankament związany z opieką stomatologiczną w Polsce. Mimo wszystko, jak nie macie zbyt wiele w portfelu, to idziecie na NFZ, prawda? No i właśnie ten problem to jest NFZ.
0: Mankament stomatologii w Polsce to NFZ. Nawet kiedyś taki powstał wiersz krótki. Już niedługo mej niedoli, już niedługo ja pocierpię.
1: Jesień jest i ząb mnie boli.
0: A dentystę mam na sierpień.
2: Eskat Vance.

0: No, ty też mnie pamiętaj, Jarzębek.
1: A jak nie, to wam przypomnimy zaraz.
0: Co nam przypomnimy?
1: Na przykład literkę, jaką wylosujemy. No.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Pamiętajcie, zdradliwe litery i te mniej zdradliwe, one wszystkie się przydadzą. W naszej zabawie trzeba mieć też wiedzę i tak dalej, i szczęście. Dzisiaj Sylwia z Moniką zagrają prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady. Mamy koło, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Tak, dobrze. Tak. Sylwia, no dzisiaj dobrze. Zacznie.
1: Sylwia, w prawo czy w lewo?
5: O, w prawo może.
1: No w prawo, bo jak może, to może. No to może w prawo ci zakręcę. Dobrze.
0: Już się kręci, już się nad zatrzymało. Litera I. I z kropeczką.
1: I z kropeczką.
0: Litera I.
1: Kropka nad I, można
5: dobra.
1: Powiedzieć.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Irlandia.
1: Miasto.
5: Inowrocław.
1: Znana postać.
5: Iga Świątek.
1: Roślina.
5: Jezu, roślina. Irys.
1: Kolor.
5: Jezu, jakiś kolor?
0: Indygo na przykład.
1: A to nie jest. A to nie jest ptak właśnie?
0: Indygo.
5: Matko.
0: Indygo to kolor
5: ptak.
0: Chyba.
1: Indygo to jest taki. To nie to?
0: Indyczy kolor? No. Jaki to jest? Jak indyk jest
1: nie wiem,
0: różnobarwny.
1: Indygo.
5: Dobrze, jest jakiś kolor na im w ogóle.
0: Ja bym się. No indigo to jest kolor, indygo. Tak się chyba mówi. Indygo, indigo, jakoś tak.
5: Aha.
0: Jest czy nie?
5: To trudne
0: jest,
5: było, no. Trudne.
0: Dobra, ale ja bardziej bym się nad państwem zastanowił w ogóle.
1: Nie, ja się nie zastanawiam absolutnie. Jako fan Irlandii i wielki miłośnik tego kraju, chociaż nigdy w życiu nie byłem, Irlandia to jest kraj. To jest państwo wyspiarskie. To jest ta po lewej stronie.
0: Ta po lewej, nie ta,
1: ta po
0: północna.
1: Prawej, ta po północna.
0: No, zawsze
1: to musi
0: mi się
1: być tak,
0: myli.
1: No.
0: Zawsze mi się myli.
1: Tak.
0: Dobra, cztery. Sylwia, cztery punkty masz. To dobra. I tak, na ocena dobra zostanie jeszcze, bo różnie może się okazać. Monika, cztery punkty do przebicia. Będzie równe cztery, będzie dogrywka. Będzie mniej niż cztery, wygrywa Sylwia. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: No to w prawo, w lewo?
5: A w lewo poproszę.
0: A proszę bardzo.
1: A bo Sylwia koloru nie powiedziała.
0: Nie, powiedziała.
1: Nie. Bo ja teraz patrzę na indygo właśnie.
0: No. Dobra. Litera H. Litera H jak ha.
1: Jak taka drabina bez szczebelków.
0: Trochę tak. No. Litera H, 20 sekund. Moniko, uwaga, państwo.
5: Holandia.
0: Miasto.
5: Hamburg.
0: Tytuł filmu.
5: Tytuł filmu.

0: Ach. No, Hubal.
1: Nie padło. Herkules. Harry Potter. Herkules. Trochę tego by mogło być. No tu na tyle.
0: Ej, ja bym Monice zaliczył tę odpowiedź awansem.
1: A jak nie, przecież nie było odpowiedzi.
0: Ale powiedziała Harry Potter.
1: No, ale
0: co
1: to
0: prawda
1: po czasie.
0: Długo po czasie, ale
1: po
0: powiedziała.
1: Czasie, po czasie.
0: Dobra.
1: Dwa, Monika, dwa masz.
0: Jak dla mnie masz trzy.
1: No dobra, nawet jakbyś miała trzy i była druga w kulach, to by nic nie dało. Sylwia miała cztery, więc Sylwia zgarnia prezent marzeń.
2: Nie, no ale fajnie.
1: No fajnie, no ja
2: fajnie,
1: wiem, że fajnie.
2: Fajnie! Aż Manusia gręciami rusza, tak?
0: Rozumiem, no masz podopiecznego.
1: I jeszcze z Maluszkiem na ręku się udało, tak?
2: Ja już miałam Monice wypowiedzieć Harry'ego Pottera, ale przebierałam Pampersa i...
1: Odpowiedziałam i zaczęłam przebijać Pampersa. Dobrze, pięknie.
2: Tak.
1: Prezent marzeń Sylwia leci do ciebie, do Moniki. Ja. Nagrody pocieszenia. Monika też ma pięknie. Ściskamy czule, pozdrawiamy kolejne państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: niby, że na drugie nie masz szansy.
1: Ale... absolutnie masz szansę na drugie.
0: Masz?
1: Masz
0: nawet
1: szansę
0: na zupę
1: drugie.
0: Masz szansę.
1: Na zupę i na drugie i na wszystko macie szansę. Pamiętajcie, że jutro kolejna osoba jedzie z nami na Stadion Narodowy na najlepszy polski obiad. Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl.
0: Tak, zakładka wygraj, tam mamy taki plebiscyt, gdzie do zagłosowania jest na zupę, 10 propozycji jest do zagłosowania, jest na drugie danie, też jest 10 propozycji. No ja czuję, że coś wygrywa póki co schabowy, ale można zagłosować na coś innego, wygrywa pewnie też rosół, ale można zagłosować na coś innego.
1: Czujesz, bo osoby odpowiedzialne za schabowe właśnie je przypaliły, no to można czuć, prawda?
0: Na przykład.
1: No, bo te trenują przed tym obiadem, bo to nie może być tak, że wam podamy jakiegoś, wiecie, jakiegoś...
0: Ale może wygra mielony, albo wygrają gołąbki, czy co tam jeszcze jest.
1: Też jest taka możliwość.
0: Wiemy jedno, że te osoby, które zaprosimy na Stadion Narodowy do Loży VIP 7 listopada skonsumują ten najbardziej polski obiad, który ten plebiscyt wygra.
1: A żeby się dobrze w nastrój wprawić, to jeszcze dostaną od nas 500 i nocleg w hotelu, tak więc sk2.pl, zgłaszacie się, jutro kolejna osoba leci z nami na Narodowy. SK2

0: wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
2: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: kuchenki przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
4: Nie wiem, dlaczego to święto jest zaliczane do świąt nietypowych. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. 15 stopni dzisiaj za oknem w ciągu dnia. 6 stopni w nocy. Będzie sporo słońca. To słońce często schowa się za chmurami, ale te chmury są niegroźne i raczej bez opadów deszczu. Jutro też padać nie będzie, w sobotę podobnie. Natomiast w niedzielę możliwe opady deszczu. W niedzielę też spadnie temperatura do 11 stopni w ciągu dnia. W nocy nie więcej jak 4. Teraz uważamy. W Gdańsku. Na Halera i Wałowej, na Starogardzkiej, Nowatorów, Słowackiego, Adamowicza i Kartuskiej.
5: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy potrącił dwie starsze kobiety. Według wstępnych ustaleń kierująca była trzeźwa. Akcja służb na Mazowszu. W magazynach koło Piaseczna znaleziono nielegalne e-papierosy, płyn do palenia oraz podrabiane zegarki. Wszystko warte prawie 16 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Obaj usłyszeli już zarzuty. Diesel z Rosji może trafić na rynek amerykański przed wyborami 3 listopada. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu.

0: Samochodów ciężarowych FSC w Lublinie. Rozpoczęto montaż nowych samochodów dostawczych marki Lublin. Te mają zastąpić wysłużone Żuki, tak podała w swojej notatce Polska Agencja Prasowa 15 października, uwaga, 1993 roku.
1: No i wyobraźcie sobie, no Lublin to była dopiero nazwa dla samochodu. Lublin! Lublin jest bardzo neutralny. No każdy lubi Lublin,
0: tak samo
1: nie?
0: Jak Nysa. Nysa też spoko.
1: Tak, tak. Ale gdybyśmy na przykład zrobili samochód Toruń, no to ci zbyt goszczy mieliby problem, żeby do niego wejść na przykład,
0: albo
1: prawda?
0: Sosnowiec.
1: Albo Sosnowiec. Tak, no przecież ci z Katowic by się wstydzili, że jadą Sosnowcem.

0: Ciepło, ciepło i gorąco, jak słucha się takich dobrych polskich brzmień, grupa Sami Wesce 2, 10 do 9.
1: Jeżeli myślicie, że na przykład takie hakiery to mogą zaatakować jakieś, nie wiem, wyrzutnie rakiet, albo wejść wam na konto
0: albo
1: bankowe.
0: Albo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: No, oczywiście, że tak. To nie, to się mylicie. We Francji na przykład hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze w 700 francuskich supermarketach i podnieśli temperaturę w chłodziarkach i tych lodówkach do 50 stopni Celsjusza.
0: Tak, to wszystko miało miejsce z niedzieli na poniedziałek. Oni wieczorową porą jakoś zdalnie się włamali i pozmieniali to wszystko. W lodówce jest ile? 8, w zamrażarce minus 20, a oni cyk po 50 wszędzie poustawiali.
1: No i dzięki temu na przykład taka mrożona pizza była już gotowa do spożycia od razu pojęcia z lodówki.
0: Jajko od razu na twardo.
1: Tak, mleko nam siadło na przykład, nie? Frytki były gotowe, przerumienione.
0: Tak, a serek ze zwykłego zmienił się w topiony.
1: Tak,
0: a
1: chociaż, no i widzicie, to, moim zdaniem w takim razie to nie byli żadni hakierzy, po prostu chłopaki się za dużo MacGyvera naoglądali.
0: Tak, zrobić z lodówki kaloryfer albo te piekarnik, to nie takie hopsiu.

0: nie możemy tak zostać za bardzo, bo Kasia już tu się rwie, żeby zagrać wam 10 hitów jeden po drugim bez reklam, więc musimy już powoli zmykać. Powiem wam jedno, dzisiaj jest dużo powodów do świętowania. Mm. Mamy Dzień Mycia Rąk, Dzień Białej Laski jest, jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, jest Święto Wojsk Radiotechnicznych, jest też Międzynarodowy Dzień Mediacji.
1: No, proszę bardzo. To ja, a mediacja to jest to samo co medytacja?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: Bo ja dzisiaj idę na medytację.
0: A ty
1: na mediację.
0: Ja na mediację, bo będę decydował, czy posprzątam dzisiaj sypialnię, przedpokój, łazienkę, salon, czy kuchnię.
1: To się nigdy dobrze nie skończy.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
9: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
11: I po reklamie.
12: Do końca roku. 78 dni, ale ten czas szybko leci, prawda? Niebawem będziemy też przestawiać zegarki. Na termometrach dzisiaj 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, deszczu dzisiaj nie będzie. Jutro taki sam zestaw. W sobotę już nieco chłodniej, bo 13 stopni w niedzielę, 12 w poniedziałek, 11. I noce też z coraz niższymi temperaturami, bo z niedzieli na poniedziałek tylko 4 stopnie. Święto Jańska 10 lutego, Śląska, Wiśniewskiego, Morska, Chwaźnieńska, Małokacka. Tu w Gdyni musimy zachować ostrożność szerokiej drogi.
13: Jest 9. Newsy SK2. Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku. Po godzinie 6 rano osobówka uderzyła w dwie starsze kobiety na przejściu dla pieszych, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
14: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, została zatrzymana.
13: Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
16: That's it. Block is out.
15: Mamy dość. Blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
13: Wigierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
17: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
13: Do końca roku powstanie 12 bocianich platform.
2: SK2 News. Trójmiasto.
12: Maciej Marcinowicz. Pomorze może stać się nowym centrum energetyczno-przemysłowym Polski. Szanse na rozwój regionu stwarzają budowa elektrowni jądrowej w Choczewie oraz morskich farm wiatrowych. Inwestycje mogą przyciągnąć firmy z branży sztucznej inteligencji, centrów danych, półprzewodników i sektora kosmicznego. Narodowy Bank Polski wprowadza do sprzedaży srebrną monetę kolekcjonerską Powrót Pomorza Gdańskiego do Polski w 1466 roku. Moneta jest dostępna w nakładzie 4000 sztuk. Na wersie i rewersie umieszczono wizerunki króla Kazimierza Jagiellończyka oraz elementy nawiązujące do drugiego pokoju Toruńskiego i herbu Gdańska.
11: Dwie minuty po godzinie 9:00. Dziś Światowy Dzień Mycia Rąk, więc jak ktoś z Was dziś spróbuje wkręcić dodatkową pracę, to śmiało możecie od tego umyć ręce. Proszę bardzo. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów. Wam gramy pani Monika Brodka. Na początek dla Was Kasia Grodzka. Dzień dobry.
18: No to gramy.

Takich ludzi to tylko w piosenkach wam życzę. To Narcyz i zespół Łzy w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to z korzyścią dla wszystkich nasze MSWiA planuje wprowadzenie nowej technologii, żeby było oczywiście bezpieczniej. Ma to być system ostrzegania o nazwie Cell Broadcast i ma polegać na tym, że gdy pojawi się jakieś zagrożenie, to telefon da nam głośny sygnał i też powiadomienie, nawet jeśli będzie wyciszony. System może zacząć działać w przyszłym roku po wakacjach, z tego co czytam. Ogólnie świetna sprawa, ale tylko jeśli nie będzie to działało tak jak nasze RCB, które daje nam znać o zrzucie szczepionki dla lisów na drugim końcu Polski o 4 nad ranem. To by oznaczało też wielkie zmiany dla producentów telefonów. Tryb cichy to będzie tylko zbędny gadżet. SK

0: no to jak czerwone korale, to może coś góralskiego na obiad? Placek góralski, taki z oscypkiem rozpuszczonym, brzmi świetnie. To Bratchanki i Czerwone Korale, graliśmy wam w Radiu SK2. Ja przypomnę, że swoje propozycje najbardziej polskiego obiadu możecie zostawiać na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl. Tam do wyboru macie takie różne dania, ale swoje propozycje też jak najbardziej można wpisywać. Jutro w poranku wybierzemy kolejną osobę, która 7 listopada na Stadionie Narodowym zasiądzie z nami. Do wspólnego, no i też oczywiście najbardziej polskiego obiadu. My zapewniamy hotel i 500 zł kieszonkowego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: Witamy na

0: Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze! Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajki. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
8: I po reklamie.

0: SK2 Trójmiasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Agnieszka Chylińska, królowa US. Swoją drogą, może można by się za taką Agnieszką Chylińską z królowej US przebrać na przykład na Halloween, oczywiście, jeżeli obchodzicie. Kto wie, może taki fajny strój. Albo w ogóle Agnieszkę Chylińską, jak ona kiedyś przecież przebierała się w strój mężczyzny. Proszę bardzo, takie alter ego agnieszkowe. Też na Halloween myślę, że zda egzamin. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt. 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
10: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: No nie ma się co oszukiwać, robi się coraz chłodniej. Dzisiaj zobaczymy 15 stopni w dzień, ale w nocy tylko 6 stopni. Jutro 16 stopni w ciągu dnia, ale w nocy tylko 2, a na Kaszubach nawet w okolicach 0. Dziś, jutro i w sobotę będzie sporo słońca, a w niedzielę to słońce nad Trójmiastem też będzie się pojawiać, ale co jakiś czas będziemy mieli wzrost zachmurzenia, z tym, że raczej bez opadów deszczu. Sporym utrudnieniem w niedzielę wieczorem, w nocy i w poniedziałek rano mogą być mgły i zamglenia, które będą pojawiały się lokalnie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Karambol w Warszawie. Zdarzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Powiedz, których dokładnie miejsc powinni unikać teraz kierowcy.
15: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
1: Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób. Rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
16: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski, Ryszard Czarnecki czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
1: Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania. Nowy system zacznie działać tuż po wakacjach w przyszłym roku.
17: SK2 News. Trójmiasto.
14: Maciek Marcinowicz, producent AED, uruchomił program przekazywania defibrylatorów w podziękowaniu za uratowanie życia. Jeden z nich trafił do szkoły podstawowej nr 29 w Gdańsku.
18: Jesteśmy przeszczęśliwi, także mam nadzieję, że to będzie coś, co będzie nam taką wartością dodaną dla naszej placówki.
14: Mówi Magdalena Chmielewska, dyrektor szkoły. W Gdańsku powstaną dwa kolejne miejskie mikrolasy. 17 października na Przymorzu Wielkim, 24 w Pieckach-Migowie. Mieszkańcy będą mogli wspólnie posadzić 2000 drzew, krzewów i roślin runa leśnego. Gdański Zarząd Zieleni zapewnia sadzonki, narzędzia.
0: Dwie minuty po godzinie 10:00, tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie opowiem wam o tym, że na starość, nawet mając 350 milionów lat, jeszcze możecie trochę urosnąć. Muzycznie na początek dla was Sanach, gramy

0: Właśnie się dowiedziałam, że Lola to zdrobnienie hiszpańskiego imienia Dolores. No więc teraz wiecie i wy, za to francuscy geodeci odkryli, że najwyższy szczyt Alp i całej Europy, czyli Mont Blanc, w ciągu 3 lat urósł, słuchajcie, o 2 metry. To wynik przede wszystkim no, tych warunków pogodowych, takich jak siła wiatru czy opady śniegu, które kształtują tam czapę lodową. No i widzicie, to oznacza, że góry i ludzie naprawdę bardzo się różnią, bo my na zimę to raczej się kurczymy pod kocem i jeszcze kożucha na siebie nakładamy. To brzmi jak świetny plan na zimę. SK2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

tym wehikule czasu pojawi się utwór, który dał tytuł albumowi Haliny Frąckowiak, wydanemu w 1983 roku przez wydawnictwo Vifon, a który podsumował ważny etap radiowych nagrań artystki z przełomu lat 70. i 80. Muzykę do tej piosenki skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisał Jonasz Kofta, ceniony poeta i satyryk, choć w sercach gwiazd pokazuje swoje dojrzałe oblicze. Posłuchajmy.

0: Włoch, piękna sprawa. To nowość w Radiu SK2. Mirafiori od pana Artura Rojka. Mirafiori to i dzielnica Turynu i też miejsce produkcji słynnego Fiata, obiektu westchnień niejednego pana motoryzacji w Polsce. Pan Artur przypomniał nam tę nostalgię, ujmując ją bardzo zgrabnie na swoim świeżym albumie, czyli Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ja też przypomnę, że na ten kawałek możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Kolejne wydanie już jutro po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8. I po reklamie.

0: SK2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jak to nie płaczą, jak czasem zapłaczą? A jak zapłaczą, to też jest okej. Okay. Chłopaki nie płaczą, zespół T-Love, taka to odważna teza tutaj postawiona przez panów. Tu Radio SK2, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy, a po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Do odsłuchania.
1: Reklama. Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Dziś w Trójmieście będzie sporo słońca, więc okulary przeciwsłoneczne przydadzą się. 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, dzisiaj bez opadów deszczu. Jutro 16 stopni w dzień, ale w nocy tylko 2 stopnie padać nie będzie, słońca będzie naprawdę sporo. W sobotę wzrost zachmurzenia co jakiś czas, temperatura spada do 13 stopni w ciągu dnia, w nocy 5 stopni, opady nam nie grożą. W niedzielę też deszczu nie będzie, ale sporym utrudnieniem w niedzielę wieczorem, w nocy i w poniedziałek rano będą gęste mgły i zamglenia, które będą się pojawiać.
13: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Jest 11. News SK2, Anna Łobocka. Myśliwce wracają do baz. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
16: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
15: Pościg jak z filmu na drodze krajowej pod Kielcami w miejscowości Radlin. 22-letni kierowca Peugeota nie zatrzymał się do kontroli, mówi Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji.
17: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
15: Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie miał też prawa jazdy. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
10: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
15: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
3: SK2 News. Trójmiasto.
14: Maciek Marcinowicz. Od piątku w Gdyni rozpoczną się prace związane z czyszczeniem dylatacji na estakadzie Kwiatkowskiego oraz obiektach mostowych w ciągu ulic Wiśniewskiego, Węglowej, Puckiej. Do końca listopada wprowadzane będą zawężenia jezdni. Roboty będą prowadzone między 8 a 14. W Gdańsku otwarto zmodernizowany stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Obiekt zyskał m.in. nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, siłownię terenową, nową rzutnię do pchnięcia kulą oraz zmodernizowane trybuny i oświetlenie. Stadion będzie służył studentom, sportowcom i organizatorom zawodów.
0: Jaki piękny prezent przy czwartku od Maji Chwalińskiej. Wielkie brawa. No i też czekamy na ustalenie godziny jej jutrzejszego meczu w ćwierćfinale. Spokojnie, jak zapomnicie, to ja wam oczywiście przypomnę. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 100% najlepszych polskich hitów. Więcej Lady Punk i Anię Wyszkoni usłyszycie już za chwilę.

O tym, co ważne, przypominają Kasia Wilk i Mezo w Radiu SK2. No, to w takim razie dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż przypomnienie o badaniu piersi. Dziś obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Piersi. Niby wszystkie o tym wiemy, a jednak nadal największym problemem, o którym zresztą mówią eksperci, jest fakt, że ta wiedza wcale nie prowadzi nas na badania profilaktyczne. A skoro raz na jakiś czas aktualizujemy sobie oprogramowanie w telefonie, no bywa tak, albo wybieramy się na uzupełnienie hybryd, no to chyba warto trochę odświeżyć tę naszą profilaktykę. Można badać się też samej, na przykład pod prysznicem, to też jest opcja. No i wtedy przynajmniej ma się pewność, że towar macany należy do macanta.

0: Jeśli w pracy zadajecie sobie to samo pytanie, co elektryczne gitary, to chyba czas na krótką przerwę. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2. Za to Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk właśnie zatrudniło do pracy robota, który za pomocą technicznych różnych rzeczy, algorytmów, będzie zbierał pomidory. No właśnie. Maszyna ma wykorzystywać algorytmy, żeby rozpoznawać, które warzywa już można zebrać, a które jeszcze potrzebują trochę czasu. Ktoś może zapytać, czy to aby nie przesada. Ja myślę, że ci ludzie nawet nie pomyśleli, jaka z tak zebranych pomidorów może wyjść kosmiczna pomidorówka. Za to na zwykłą pomidorówkę możecie zagłosować w naszej zabawie Najbardziej Polski Obiad. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami Najbardziej Polski Obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdyni.

0: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siebie.

0: Gości 625. www.karczmazagroda.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
3: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawialiście się, co tam u pana Igo słychać, to już spieszę z informacją, że w styczniu pan Igo zapowiedział masę koncertów w całej Polsce, konkretnie 4 w 4 miastach: Warszawa, Poznań i Gdynia, a także Katowice. Te miasta Igo odwiedzi w ramach trasy koncertowej Igo na hali, a u nas jego Brus na antenie Radia SK2. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Dziś w Trójmieście 15 stopni w dzień, 6 stopni w nocy. W Trójmieście sporo słońca. Deszczu dzisiaj nie będzie. Jutro 16 stopni w ciągu dnia, ale w nocy tylko 2 stopnie, a na Kaszubach ta temperatura może być jeszcze niższa. Padać oczywiście jutro nie będzie. W sobotę też bez deszczu. W ciągu dnia 13 stopni, w nocy 5. W niedzielę taka sama temperatura zarówno w dzień, jak i w nocy. Słońce pojawi się z delikatnymi przerwami. Wieczorem, w nocy i w poniedziałek rano pojawią się mgły. Szczególnie na Kaszubach trzeba będzie bardzo na siebie uważać.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk, Kolonia. Służbę ściągnięto po sygnale od zaniepokojonego świadka.
12: Kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym. Na miejscu pierwsze było pogotowie. W tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów.
11: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki. Ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Krzysztof Płowecki.
13: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
14: Jestem całkowicie spokojny. Akt oskarżenia w części mnie dotyczący, wyglądało tak, żeby cokolwiek napisać.
13: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw.
11: Kamery w szatniach siedleckiego akwaparku. Choć są skierowane tylko na szafki, nie spodobało się to mieszkańcom. Podkreślają, że to krępujące, bo mimo przebieralni wiele osób rozbiera się obok szafek, także rodzice z dziećmi.
15: Dyskomfort bym czuła. Czuł się sobie monitoring.
16: Są tylko 3 kabiny, 2 w łazience. To jest na pewno za mało. Jak się przebierają przy szafkach, to po prostu nie mają wyboru i im się spieszy.
17: To jest mało komfortowe, wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa.
11: Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce. Jej prezes Dariusz Giełkowski wyjaśnia, że nagrania są oglądane tylko gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku.
18: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
11: A wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna. Strefy zostały też wyraźnie oznakowane.
8: SK2 News. Trójmiasto.
10: Maciek Marcinowicz. Spółka Ekodolina podpisała umowę na budowę instalacji fermentacji metanowej kompostowni tunelowej. Instalacja pozwoli przetwarzać bioodpady na energię elektryczną, ciepło, kompost i płynny nawóz. Zakończenie pracy w 2028, a oddanie obiektu do użytku rok później. Dziś Gdańsk na różowo z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. W tym kolorze podświetlone zostaną fontanna Neptuna, wiadukt przy Jana Skolna oraz napis Gdańsk na Łowiance. Akcja ma wyrazić solidarność z osobami chorującymi i przypomnieć o znaczeniu regularnych badań oraz wczesnego wykrywania choroby.
1: No cześć, no cześć, dzień dobry, witamy was serdecznie. 15 dzień października, jest punktualnie 12, 3 minutki po 12, bądźmy uczciwi, ale że październik ma ile dni? 30,
19: o, 30
1: plus 1, czyli 31. To można powiedzieć, że jesteśmy dokładnie w połowie października, no bo
19: tak
1: zobacz.
19: Prawie że, no.
1: 15,5 plus 15,5 daje... 31. Dokładnie tyle polskich hitów bez reklam mam dla was przez najbliższe 3 godziny.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
1: Pierwszą dziesiątkę biorą na siebie Baranowski, Marisa Stachurski-Margaret i Cortez na Dzień Dobry Kowalski. Witajcie.
22: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Anna Maria Jopek, Westy 2, zagubiona łódka wśród raf. Przez tą łódką to można wylądować na zwariowanym oddziale, czyli z Kamilem Noselem.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ale po interesy się dotelefonowałam?
2: Oddziałowa
3: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
2: Tak.
3: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
2: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
3: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
2: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy? Ja nie wiem.
3: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
2: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
3: Bo wtedy to ta łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
2: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
3: ma mam pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
2: Nie.
3: A przyczepką?
2: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
3: Czy pani, ja wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
2: A do piwnicy, garażu nie ma.
3: No tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
2: Takie już teraz są sprawy.
3: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
2: Dobra.
3: To no, co?
2: Ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taka możliwość, żeby mi to przewieźć.
3: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
2: Tak, za miesiąc, no.
3: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
4: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
0: Ale wnuczek, jak też macie takie pomysły jak on, wbijajcie na sk2.pl i zróbcie razem komuś wkręty z Noselem.

0: Jesteśmy już tak blisko tego, aby wsiąść do wehikułu czasu. 12.30, Rafał Brzozowski też wsiada.
1: Polska 2. Wehikuł czasu.
0: A w nim znalazłem dla was dzisiaj taką piosenkę, która smakuje po prostu jak życie, za które chce się wznosić toasty. I to nie jeden, bo to jest takie życie, w którym jest dom i w którym czeka się cały czas na spóźnionych gości, a jest tam tyle miejsca, że Krzysztof Krawczyk na pewno rozkręciłby niejedną dobrą imprezę. I tak też było w 1976 roku, kiedy stworzył Rysunek na szkle. Co ciekawe, Krzysztof tutaj tworząc ten hit, myślał o Grecji i o Zorbie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo tutaj ten kawałek, posłuchajcie, tak zaczyna się wolniutko, trochę nostalgicznie, ale tak będzie przyspieszał. No i ten finał, ten refren, jak z filmu Grek Zorba. No bo przecież ten kawałek to smakuje jak greckie wino. Im starszy, tym lepszy.
2: Jeszcze sam.

0: Bardzo pojemnościowy tytuł tego numeru.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Mrozu i Kasperczyk, czyli Westy 2.
1: Wszystko, czego chciałem, jest tu.
0: Oni chcą też, żebyście głosowali na ten numer w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl, a jutro najbliższe notowanko.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha, 271.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek

0: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Polski i Human w Radiu SK2, czyli najbardziej polskim radiu, jakiego możecie słuchać. Powiedziałem, bo wracamy do miesiąca października, że październik ma 31 dni, a dzisiaj jest jego połowa, bo 15 jest, więc 15,5, bo już jest za chwilę 13, plus 15,5, no to wychodzi w sumie 31. Ale dostałem SMS-a, że ej, jak to? Dzisiaj nie jest połowa miesiąca, dopiero jutro, 16 w południe będzie. No, ogólnie matematyka się zgadza. Może tylko kalendarz nie nadąża? Za chwilę 13 i newsy bez C2.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
8: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
9: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
12: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Mamo, ten bohater jest dziwny.
17: Nie lubisz go?
16: Lubię i to jest najdziwniejsze.
18: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 18,47, 12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24, 39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
25: Dużo słońca w Trójmieście, choć do wieczora poziom zachmurzenia na niebie będzie się zwiększać. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni. Przelotne opady deszczu są jeszcze możliwe, aczkolwiek ich ilość będzie raczej znikoma. Temperatura w nocy spadnie do około minimum 7 stopni, natomiast jutro całkiem ciepły i przyjemny dzień jak na połowę października, bowiem termometry wskażą 16 stopni i czeka nas pełne słońce. Na spacerowej w Gdańsku mamy aktualnie korek w obu kierunkach, poza tym jeździmy płynnie, a za chwilę w SK News powiemy o nowej inwestycji drogowej w Gdańsku.
24: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
26: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
27: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
26: Danielowi Obajtkowi ma grozić do 25 lat więzienia. Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr. Choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób po zderzeniu z autem dostawczym przewrócił się na bok.
28: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
26: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się już płynnie. Mądrowie ustalają okoliczności wypadku. Bank ma obowiązek zwrócić oszukanemu klientowi pieniądze, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej, nawet rażące zaniedbanie klienta nie zwalnia banku z tego obowiązku. Wyrok dotyczy klientki polskiego banku, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła.
29: SK2 News. Trójmiasto.
25: Paweł Lemke. Ciało kobiety i auto w jeziorze Kamień. Tragiczny wypadek w powiecie wejherowskim. Samochód dryfował na wodzie. Wyciągniętej z wody osoby nie udało się uratować. Na miejscu nadal prowadzone są działania. Policja ustala okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Jest umowa na budowę nowej linii tramwajowej, która odmieni sposób poruszania się po Gdańsku bez auta. Nowa Politechniczna połączy Morenę z Wrzeszczem. Na prawie 4-kilometrowej trasie powstanie 7 nowych przystanków, w tym jeden węzeł przesiadkowy, czy niemal 300-metrowy tunel pod ulicą Wileńską. Prace o wartości ponad 350 milionów złotych potrwają 3 lata.
30: Słyszeliśmy w newsach o bankach, słyszeliśmy o oszustwach, ale pamiętajcie, że my tutaj nie oszukujemy w SC2, bo gramy tylko i to jak macie jak w banku. Najlepsze polskie hity. A propos haseł, to nasze hasło jest takie.
31: Bez reklam. Jeden po drugim.
32: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
30: I w tej dziesiątce chłopaki Kuba i Kuba, Róże Europy też. A propos, za chwilę powiem, gdzie w Europie najlepiej dać nogę. I nie chodzi o ucieczkę przed policją. A to już bajm w SC2 i szklanka wody. Częstujcie się.

0: SK2. Trójmiasto.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Paweł Domagała. Moi drodzy, za chwilę Lady Punk, a to Sasza Strunin, będzie też Marisa ze swoją nowością. No po prostu nie ma co płakać, jak tak, to już tylko ze szczęścia, że jeszcze w tej godzinie czekają nas takie hiciory w SC2. Ale też mogą płakać ze szczęścia i z radości mieszkańcy Krakowa. Tak jest, kochani, bo to Kraków okazał się tutaj, czytam, najlepszym miastem w Europie dla pieszych. Ależ się cieszymy. To najnowszy raport confused.com. Napisano, że Kraków jest tak przyjazny dla lubiących piesze wycieczki, że wyprzedził nawet słynną Wenecję, która jest na drugim miejscu. Dokładnie. No bo w Krakowie to przecież tak, można chodzić po ulicach, a w Wenecji trzeba po wodzie. A ja znam tylko jedną osobę, która tak potrafi.
1: Eskad.

0: Ryszard Rynkowski, a propos głosów, w ST2 możecie te oddawać na najlepszy polski obiad. A jak to zrobicie? To mapa poprowadzi was od razu na Stadion Narodowy. A tutaj szykuje się Wielka Polska Uczta, impreza w biało-czerwonych barwach z SK2, czyli w naszych barwach. Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, Kinga, Ewelina i Marika. Oni z osobami towarzyszącymi już są, a ty możesz do nich jutro ponownie dołączyć. Zresztą ekipę montujemy przez cały miesiąc październik. Wybierajcie tylko najlepszy polski obiad na sk2.pl. Tak wskakujecie do naszej zabawy, w której też czeka hotel, VIP-owska zabawa na Narodowym i 5 stówek sk2.pl. Wybierajcie te najbardziej takie soczyste polskie danie. No i widelec w dłoni, bo miejsca przy stole same się nie zajmą.
1: SK2.
0: A za chwilę na ruszt weźmiemy Darię Zawiałow i Kamila Bednarka z Mateo jeszcze później, tak na deser w SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony

0: najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: I po reklamie. 100% polskich hitów.

Ты хай, ну.

0: Kamil Bednarek, Mateo w SC2, ich talizman. Nie wiem, jaki talizman szczęścia, może jakiś mały dystrybutorek ma minister energii, bo od jutra mają być ceny paliwka tańsze. O szczegółach w newsach Eski2 o 14.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
22: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
25: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
26: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Przed nami 3 lata utrudnień w związku z budową nowej Politechnicznej w Gdańsku, ale potem to dopiero będzie. Za chwilę FSK News, wrócimy do tematu. Tymczasem po Trójmieście jeździmy w miarę płynnie. Spowolnienie jedynie na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi, tuż za węzłem Gdańsk Południe. Na termometrach mamy aktualnie 15 stopni, do tego dużo słońca z odrobiną chmur, których ilość do wieczora będzie wzrastać. Jutro natomiast 16 stopni i dużo słońca w Trójmieście. Warto zaplanować wcześniejsze wyjście z pracy, jeśli macie taką możliwość.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
3: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
1: Tłumaczy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały 2 statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent Nikosur Dan przed szczytem w Brukseli. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków. Dzieci i rodzice razem przygotują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
5: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
1: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
6: SK2 News. Trójmiasto.
0: Paweł Lemke. Podpisano umowę na budowę trasy tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz. Inwestycja obejmie także drogi rowerowe, nowe przystanki i przebudowę skrzyżowań.
7: Zamiast stania w korkach przez 3,5 godziny tygodniowo, tyle możemy zyskać dzięki tej inwestycji.
0: Mówi Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska. Prace potrwają 3 lata. Janusz Radek wystąpi w Gdyni z programem Tylko Ładne Piosenki. Artysta sam przy fortepianie zaprezentuje niepublikowane utwory oraz piosenki do wierszy Haliny Poświatowskiej i Cypriana Norwida. Koncert w tę sobotę o 18:30 w Bank Lub Marina, a my mamy dla Was bilety. Piszcie po nie na trójmiasto@sk.pl.
13: Słyszałem też, że od jutra ma być trochę tańsze paliwko, to prawda?
27: Zgadza się, zgadza się.
13: No i to wszystko będziemy, rzecz jasna, śledzić.
27: Będziemy wracać w kolejnych newsach.
13: A myjemy sobie rączki dzisiaj chociaż. Trzeba opłukać te nasze łapki, ponieważ 15 października mamy Dzień Mycia Rąk. Taki światowy zresztą jeszcze przy okazji. Dobra, pachnące, umyte, czyste, takie mam dla Was również hity w tej godzinie i to dyszkę.
28: 10 hitów.
29: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
13: Tak się zastanawiam. Co można robić czystymi rękami, a co brudnymi? No bo to wiadomo, niektóre sprawy lepiej załatwiać czystymi rękami, prawda?
27: Zazwyczaj. Wypadałoby.
13: Ale są takie, przy których trzeba je troszeczkę pobrudzić. No.

0: Edyta Górniak w SC2 i tak będziemy krzyczeć ze szczęścia w najbliższe wakacje, jeżeli w nie będzie padał deszcz, proszę Państwa, bo nawet czytam 1000 euro za deszczowy dzień, taki nagłówek. Klikam, sprawdzam, mówię, o co chodzi? No i napisano, że pewna platforma do wynajmu noclegów wprowadziła nową usługę i można otrzymać pieniądze za brzydką pogodę. I no 1000 euro jak w nagłówku za deszczowy dzień. To są takie wreszcie wakacje, na których zamiast czekać na to słońce, będziemy się modlić o ten złoty deszcz.
1: SK2.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk w SC2 z hitem Gdzie jesteście, przyjaciele moi? No właśnie gdzie, bo już ta pora i to najwyższa pora, żeby wpakować się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Jak wiecie, piosenka musi posiadać tekst. To jest odwieczna prawda, ale tekst, no, może mieć czasami drugie dno, tekst może mieć podtekst. I tak było z numerem Wszystko, czego dziś chcę Izabeli Trojanowskiej. No bo w tym tekście, nie oszukujmy się, są całkiem ogniste podteksty, takie niegrzeczne myśli, cytując z ramion twych wprost do nieba albo możesz dać mi teraz. No ale Iza, kiedy nagrywała te numery, ten numer, no to była wtedy bardzo młodziutka, no ile tam dziewczyna miała, 20 parę lat i myślała po prostu, że chodzi o dyskotekę i dobrą zabawę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I tak jest, rozgrzewa wyobraźnię. Posłuchajmy tego hitu. Wszystko, czego dziś chcemy, to dobra muzyka. W SC2 tylko i wyłącznie Izabela Trojanowska.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No ja wiem, że gramy tylko polskie sztosy. Wiktor Waligura, on potrafi kochać, jak my kochamy polską muzę. Fajny numer do bujania się na placu zabaw, na huśtawce na przykład, nie? A propos, pamiętacie, jak kiedyś zauważono łosia z huśtawką na porożu? Taką prawdziwą huśtawką. Zwierzak zaplątał się w nią na spacerze. No fajnie byłoby się pochuśtać na takim porożu i zrobić z siebie łosia.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.

0: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Tych facetów bardzo ciężko zatrzymać, ale to dlatego, że nazwa zespołu do czegoś zobowiązuje. Mają sporo koni muzycznych pod maską. Kombi, Vesce 2 i Black and White. Mam nadzieję, że ten dzień będzie się malował tylko w białych kolorach. Z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was po godzinie 15 zagra Kinga Baryga. Wróciła i nie może się doczekać, aż powie Wam cześć i zagra to, co najlepsze mamy w Vesce 2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: www.grzegorzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Powoli rozpoczynamy popołudniowe godziny szczytu w Gdańsku. Sojusz, miejsca, gdzie utkniecie w korkach, to m.in. trasa Sucharskiego od tunelu pod Martwą Wisłą, prawie aż po samą obwodnicę południową, ale także trakt Świętego Wojciecha, Podwale Przedmiejskie, Podwale Grodzkie z końcówką Jana Skolna, 3 Maja, Łostowicka, Żołnierz Wyklętych, Słowackiego czy Spacerowa. W Gdyni natomiast gęsto na końcówce Kwiatkowskiego, Dąbka, Morskiej, na Leszczynkach oraz tradycyjnie na Sopockiej. Maksymalnie 15 stopni dzisiaj w Trójmieście, do wieczora aura się już raczej nie zmieni.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 15. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Jestem, dzień dobry.
8: Dlaczego przełożono termin, proces na inny termin?
9: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
10: Nie zdołano mu dołączyć, doręczyć mu akt oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
9: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
11: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać.
9: Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
8: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
12: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Został oblany nieznaną substancją. Konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
8: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi prowadzą teraz czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw pójdą w piątek w dół. Minister energii podał już jutrzejsze maksymalne stawki na stacjach. I tak benzyna 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7 grosze. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
13: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesel szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść.
8: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
5: SK2 News. Trójmiasto.
7: Paweł Lemke. Do końca listopada mogą potrwać utrudnienia na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, ale również na innych wiaduktach. Jutro rozpocznie się czyszczenie delatacji. Prace oprócz estakady obejmą również ulicę Wiśniewskiego, Węglową czy Pucką. Roboty realizowane będą etapami w godzinach 8.14. Gdańsk świętuje 45-lecie autobusów marki Ikarus w Trójmieście. W programie bezpłatna linia i zwiedzanie części zajezdni Halera.
14: Każdy, kto pojawi się, będzie miał okazję zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca naszych mechaników.
7: Mówi Robin Jesse z Guide. Na ulicach pojawiają się też zabytkowe Ikarusy z całej Polski.
15: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam serdecznie. Wypoczęta, no, wróciłam. Ale powrót po urlopie do pracy rzeczywiście jest ciężki. No więc...
8: Przyszła teraz utrudniać wszystkim i mówić, że wypoczęła.
15: Nieprawda, nieprawda. Dlatego ja przychodzę do was, drodzy słuchacze, z pytaniem, jak sobie poradzić z tym powrotem do pracy po urlopie. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście kubki radiowe czekają. A ja gram Wilki, Urkę na dobry początek, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
5: SK2 We'll be right back.

0: Zaliaj, tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Jak słyszymy takie hity, to od razu zapominamy o tym, że jednak to jest praca, że trzeba pracować, że powrót z urlopu bywa trudny. Choć pytam was, jak sobie z tym powrotem z urlopu poradzić. I Marek się odezwał, napisał tak. Ulubiona kawa, dobra, to już mamy. Dobra muzyka, to też jest. Rozmowa z bliskimi albo coś smacznego po pracy. Niech nie będzie tak, że wszystkie przyjemności kończą się wraz z urlopem. No to czekajcie, rozmowa z bliskimi jest. A czy Dominika z social mediów, która stoi nade mną i prosi o kolejne filmiki, się liczy?
1: SK2.
0: Załóżmy, że tak, liczy się, bo z nią również można porozmawiać. Moi drodzy, oczywiście dla Marka mamy kubek, ale cały czas czekamy na wasze wiadomości. Jak poradzić sobie po powrocie do pracy z urlopu?

0: Ale zanim pójdziecie, to już za chwilę posłuchacie najnowszych informacji ze świata i z kraju. To skrót najnowszych informacji ze świata i z kraju, a przedstawi je Jakub Konieczkowicz. Zapraszam w jego imieniu.
1: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Ciało i auto znaleziono w jeziorze Kamień, a samochód dryfował na wodzie.
2: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Strażacy wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować.
1: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej, a sprawę badają służby. Znaczące utrudnienia na A4. O 20 ruszy dziś remont ponad 4-kilometrowego odcinka autostrady. Chodzi o trasę między węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Południe w kierunku Rzeszowa. Objazd wyznaczono przez węzeł Tyniecki. Prace mają potrwać do 6 listopada. Na koniec sport. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1 i 6-4.

0: Sylwia Grzeszczak i Bang Bang. 39,5 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po urlopie? I Ania napisała: powrót do pracy po urlopie traktuję jak rozruch starego silnika. Aha, rozumiem. Czyli na początku musi trochę poturkotać, pobrzęczeć i później wszystko wraca do normy, tak?
1: SK2.
0: Mam nadzieję, że tak samo będzie u mnie. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
11: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
15: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
16: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
17: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
18: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i porady na zdrady. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 Jarząbek prawdę ci powie, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Duży korek na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Aktualnie staniecie tu już na wysokości ronda na Letnicy i zator utrzymuje się na wysokości węzła Michałki. Korek również w centrum Gdańska na podwalu Grodzkim przy dworcu, który rozlewa się zarówno na ulicy Jana Skolna, ale też Błędnik i końcówka Alei Zwycięstwa. Ścisk w Gdańsku także na trakcie Świętego Wojciecha, Armii Krajowej, Łostowickiej, Kartuskiej, Słowackiego, Wykrętych, Kościuszki, Grunwaldzkiej, we Wrzeszczu i na Spacerowej. Ponadto w Gdyni postoicie teraz na Sopockiej, Wielkopolskiej, Małokackiej, Morskiej do Estakady, Urbiga i Dąbka.
19: Zbliża się 16, to są newsy z KI2, Jakub Konieczkowicz. Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tego gremium. Doszło do tego w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji i Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
20: Nie złożył skutecznego ślubowania, nie złożył go bowiem wobec prezydenta, wobec to znaczy w obecności prezydenta.
19: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, złożone przez Macieja Berka ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
0: Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
19: Przypomnę, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo próby podjęcia obowiązków, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania, co poparł prezydent Nawrocki. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału Berkowi. Na miejscu interweniowała policja. Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. To wydarzenia w Starachowicach. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał zarzuty.
21: Dotyczą kierowania m.in. konkretnie groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on nóż.
19: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Medale przyznawane przez prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników medycznych za długoletnią służbę. Według Kancelarii Prezydenta RP to organizator popełnił błąd, bo zaplanował uroczystość przed zakończeniem procedury rozpatrywania wniosku o odznaczenia.
22: SK2 News. Trójmiasto.
23: Paweł Lemke. Dodatkowe autobusy, tramwaje i pociągi SKM zawiozą kibiców na derby Trójmiasta. Przygotowano specjalne kursy komunikacji miejskiej, które będą obowiązywać zarówno przed, jak i po zakończeniu meczu na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. A derbowe spotkanie Lechii Gdańsk z Arką Gdynia już w tę niedzielę o 20:30. A w ten weekend derby nie tylko piłkarskie, ale również hokejowe. W sobotę o 20 i w niedzielę o 15 w hali Oliwia zmierzą się Stoczniowiec Gdańsk i Fudeco Gas Gdańsk. Oba mecze na trybunach obejrzy maksymalnie 1117 kibiców, a bilety wciąż można kupić online.
24: 2,5 minuty po godzinie 16 gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Ja wiem, że część z Was stoi w korkach, ale część jeszcze pracuje. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my Wam gramy. 100% polskich hitów. Oskar Sims bez końca to za chwilę, już teraz Sarsa i Zakryj. Kinga Baryga witam i zapraszam już za chwilę też Jarząbek Prawdy.

0: Bajm i o tobie 12 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym, jak układa się grudniowy kalendarz.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, mam genialne wieści dla tych, którzy już teraz planują, jak by tu legalnie poobijać się trochę w grudniu. Kalendarz na Boże Narodzenie układa się w tym roku po prostu bajecznie. Przynajmniej dla niektórych. Służba cywilna zgarnia oficjalnie aż 5 dni wolnego z rzędu od Wigilii przez całe święta aż do poniedziałku 28 grudnia bez wypisywania choćby jednego dnia urlopu. A co z resztą świata, zapytacie? No, jeżeli pracujecie na etacie od poniedziałku do piątku, to za drugi dzień świąt, który wypada w sobotę, szef będzie wam musiał oddać wolne. Pytanie tylko kiedy? No i tutaj wjeżdża cała na biało kreatywność waszych pracodawców. Mogą dorzucić wam ten poniedziałek, a mogą też dać wolne w Sylwestra, co zrobiłoby nam kolejny genialny długi weekend. Gorzej mają ci na zleceniach albo B2B. Tu jak zwykle rządzi zasada, jak sobie wynegocjujesz, tak będziesz odpoczywać. Sytuacja jest więc jasna. Urzędnicy już teraz mogą chodzić szampana, a cała reszta? No cóż, czas na mały przedświąteczny romans z działem kadr. Kupcie dobre czekoladki, zróbcie maślane oczy do szefa i walczcie o ten poniedziałek. No chyba, że wasz szef to jakiś Grinch. Wtedy 28 grudnia widzimy się w robocie.

0: Kombi nasze randewu, a my zbliżamy się do godziny 16.30, a tutaj już czeka na Was Jakub Konieczkowicz ze skrótem najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w jego imieniu.
1: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowali akcję, którą przeprowadzali 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi oraz te, wobec których wydano nakazy zatrzymania. Podczas akcji odnaleziono także 4 osoby zaginione. Dolar amerykański kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w USA. Na umocnieniu się dolara traci jednak polskich złoty. Więcej w tym temacie w kolejnym. Newsach. Dzieci i rodzice razem przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W sobotę w całej Polsce zaplanowano krajowy trening rodzinny. Będzie można poznać sygnały alarmowe, szkolne procedury na wypadek zagrożenia i zasady reagowania na alerty RCB. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci. A krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA.

0: Roxy, jesień trwa bez końca. To najnowszy singiel od tej artystki, aktualnie na 13 miejscu, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów, bo już w najbliższy piątek najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki i wy możecie głosować właśnie na ten numer albo na inne wasze ulubione numery. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Wystarczy postawić plusik przy swoim ulubionym numerze. Kto wie, może to właśnie ten wasz ulubiony numer wyląduje na miejscu pierwszym. No wszystko w waszych rękach, a już najnowsze notowanie w najbliższy piątek o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: urodzin Carrefoura, w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
2: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
3: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Ach, ziemniaku, gotowany, pieczony, smażony. Król jest tylko jeden, dlatego czas na ucztę. Święto Króla Ziemniaka w Karczmie Zagroda. Zasmakuj w pysznościach jak grule, placki, kartoflanka, szare kluski, kiszka, babka ziemniaczana, a na deser knedle i pierogi leniwe. Delektuj się specjalnie przygotowanym menu z ziemniakiem w roli głównej od 16 do 25 października. Karczma Zagroda, Sopot, niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: I po reklamie.

0: Lady Punky mniej niż zero, to na zakończenie godziny 16 już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Jula za każdym razem, ale będzie też Doda i Zatańczę z Aniołami.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
6: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Uwaga kierowcy, na ulicy Morskiej w Gdyni na wysokości mniej więcej Uniwersytetu Morskiego doszło do kolizji na jezdni w kierunku centrum. Możliwe są niewielkie utrudnienia. Korki w Gdyni utrzymują się jeszcze jedynie na Dąbka Rolniczej czy Sopockiej. Natomiast dużo gorzej sytuacja wygląda w Gdańsku, gdzie przede wszystkim nadal mamy ogromny korek na trasie Sucharskiego od tunelu pod Martwą Wisłą do mostu Wantowego. Zakorkowany mamy również wyjazd ze Stogów ulicą Włosia Budzysza. Ponadto zatory w Gdańsku na Jana Skolna, Świętokrzyskiej, Łostowickiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Żołnierzy Wyklętych, Słowackiego i Spacerowej.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie. To w związku ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku. Więcej Michał Skolimowski.
1: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
2: To miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
1: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
0: Złoty traci, a dolar zyskuje. Amerykańska waluta kosztuje już ponad 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Umocnienie się dolara oznacza jednak osłabienie złotego, to między innymi przez polaryzację polityczną.
3: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będzie mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w tym gorszy poziom życia.
0: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Od początku bieżącego roku kurs pary dolara amerykańskiego i polskiego złotego wzrósł już łącznie o ponad 9%. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Wczoraj wieczorem drapieżnik pojawił się w mieście. Ulice całą noc były patrolowane przez policję, a za niedźwiedziem wysłano specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
4: Gdy pojawiły się te pierwsze informacje gdzieś w mediach społecznościowych, pracownik zgłosił to zdarzenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Jak dodaje, to pierwsze takie zdarzenie od wiosny.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Paweł Lemke, plastikowe toporki czy zakrwawione noże znikają ze sklepów. Sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów. Ma to związek m.in. z ostatnimi wydarzeniami w polskich szkołach.
7: Można świętować, jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
6: Mówi Dominika Rymkiewicz, psycholog z Gdańska. Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego centrum opieki nad dziećmi z chorobami reumatycznymi. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejącego budynku przy ulicy 23 Marca. Inwestycja ma kosztować 40 milionów złotych.
8: 3 minuty po 15, przepraszam, 17, to już jest ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy i bezpiecznie, no właśnie, bezpiecznie wracajcie do domu, a my Wam będziemy grać najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Jula i za każdym razem to na dobry początek Kinga Baryga, witam.

Perfekt i wszystko ma swój czas, 20,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No właśnie, to jest też moment, kiedy wy już opuszczacie swoje miejsca w pracy. Czwartek to taki mały piątek, więc można już zacząć planowanie weekendu, a ja sprawdziłam pogodę na weekend. Zapowiada się naprawdę całkiem nieźle, padać nie powinno. Około 14-16 stopni w całej Polsce, więc warto z tej pogody skorzystać. I pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, no to oczywiście grzybobranie. Jeszcze połowa października to jest idealny moment. No, a dlaczego przyszło mi do głowy grzybobranie? Bo spojrzałam na Messenger Radia SK2, a tam dostałam wiadomość od Łukasza, który wysłał mi zdjęcie koszyka pełnego pięknych prawdziwków. No to co? Jakby ktoś nie miał planów na weekend, to proszę bardzo. Jeden plan już jest, a drugi jest taki, że przypominam, że o 11 w sobotę możecie spotkać się z Darią Ładochą właśnie w Radiu SK2, bo ona będzie wam opowiadała o poradach. Poradach, które warto zastosować w kuchni, więc słuchajcie Radia SK2 koniecznie. SK2. A już teraz gramy dalej. Mamami cykady na cykladach.

0: Wilki, Seno, Warszawie, 37 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Przypominam, że najlepszy polski obiad. My właśnie takiego szukamy w Radiu SK2. Trwa taka akcja i wy na sk2.pl możecie się zgłaszać. Zachęcamy, wchodźcie, bo szansa, żeby usiąść z nami przy jednym stole. I jeszcze ten obiad przygotowywać pod okiem ekspertki, szef kulinariów wszelkich Darii Ładochy, no to jest naprawdę duże wyzwanie, ale też duża przyjemność. sk2.pl, tam wchodźcie i tam się zgłaszajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.

0: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
3: I po reklamie.

0: Vicky Gabory i Superhero. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 15, a już za chwilę stery przejmuje Łukasz Zduńczyk.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. To nowela kodeksu wyborczego, ustawa regulująca postępowanie w sprawie reklamy politycznej oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. 38-latek usłyszał już zarzuty usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. W górę serca niech zwycięża Lech, zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
10: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
11: Myślę, że może 2-0 dla Lecha.
12: Chciałbym 1-1.
13: 2-1, żeby Lech wygrał.
9: To zdanie kibiców z Poznania, ale do miasta przyjechali też kibice z Leverkusen.
14: 3-1 dla Leverkusen. Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
9: A pierwszy gwizdek już o 18.45.
15: No i proszę bardzo, jesteśmy już naprawdę blisko. Brakuje nam jeszcze tylko jednego kroku i będzie piątek. Spędźmy razem te ostatnie godziny. No i już się tak powoli nakręcamy na weekend i na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, które już jutro od godziny 18. SK2 jak zawsze podrzuca Wam najlepsze polskie nowości. No i w tej godzinie na przykład bardzo ciekawa propozycja od Vito Bambino. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Dawid Kwiatkowski zaczyna.

Mrozu w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy też numery, które hitami dopiero będą, bo to są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Przed wami Natalia Grosiak, znana z zespołu Micro Music. Ona mówi, że dawnej Natalii już dawno nie ma. Teraz jest nowa Natalia, która wydała pierwszą solową płytę już bez zespołu Micro Music. I co najważniejsze, ścięła włosy, więc sprawdźmy, jak brzmi Natalia Grosiak w nowej fryzurze Teraz mam serce. Jeśli chcecie, żeby ten numer przeskoczył z propozycji do notowania już jutro, no to głosujcie na sk2.pl.

0: Kasia Popowska w Radiu SK2, a teraz mam dla was numer, który dla wielu osób jest wyciskaczem łez. Fani piszą w komentarzach, że wzruszają się za każdym razem, jak słyszą ten kawałek. To nowość od Vito Bambino, który wziął udział w bardzo ważnej kampanii społecznej, bo śpiewa o tym, jak wygląda świat oczami dzieci neuroatypowych, czyli m.in. z ADHD albo autyzmem. Vito Bambino mówi nam jedną bardzo ważną rzecz, że bycie innym nie oznacza bycia gorszym. Więc teraz gramy Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Lady Punk, to jest właśnie Radio SK 2. Gramy stare, dobre numery, które nigdy się nie znudzą, ale nowości oczywiście też dla Was mamy. Za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Artura Rojka. Pojawi się wakacyjne Mira Fiori na antenie SK 2. Artur Rojek jest teraz w trasie koncertowej. Niestety wszystkie terminy są już wyprzedane, ale na wiosnę Artur wraca do koncertowania, konkretnie w kwietniu. Zagra w Częstochowie, Zabrzu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie i Bielsku Białej. A już za chwilę za darmochę, bez biletu, zagra na antenie SK 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2 i takim romantycznym krokiem idziemy w kierunku, no nie powiem, że sypialni, bo jeszcze nawet 19 nie ma, ale na pewno w kierunku weekendu. To są ostatnie godziny przed piątkiem. No jak zawsze są najlepsze nowości w Radiu SK2. Po godzinie 19 będzie świeżutka propozycja od zespołu NA. To jest taki numer, który ekspresowo dodaje energii.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty, tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Gdańsku na Żabiance przy ulicy Subisława 24 oferuje konsultacje lekarzy specjalistów, badania medycyny pracy oraz diagnostykę endoskopową, w tym gastroskopię i kolonoskopię, służące ocenie stanu przewodu pokarmowego. Świat Zdrowia. Centrum Medyczne. Gdańsk, ulica Subisława 24. Więcej informacji na stronie światzdrowia.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Mrozu wraca do Trójmiasta z nową trasą koncertową Odpowiedni Moment Tour. To będzie okazja, żeby usłyszeć na żywo utwory z jego najnowszej 7 płyty, ale także największe hity z ostatnich 15 lat. Na koncercie zabrzmią m.in. Złote Bloki, Jak Niemy To Kto, czy Nic Do Stracenia, a sam artysta zapowiada duże widowisko z rozbudowaną oprawą wizualną. Mrozu wystąpi już w tę sobotę o godzinie 18 w Trójmiejskiej Ergo Arenie. Ostatnie bilety są jeszcze dostępne w sieci.
0: Nie no, słuchajcie, teraz to już nic nas nie zatrzyma. Punktualnie godzina 19, piątek jest już w zasięgu naszego wzroku. A w zasięgu twego wzroku zagra na pewno Goja w tej godzinie. Z klasyków, no to na przykład kultowy wehikuł czasu od Dżemu się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Goja, to jest SK2. W czwartkowy wieczór gramy 100% polskich hitów, a zespół Enej właśnie zaczyna świętowanie 25-lecia. W przyszłym roku ta ekipa ruszy w Polskę, będzie grała swoje najbardziej kultowe numery, a teraz wydała nowość z okazji tego jubileuszu we współpracy z ekipą Boom Boom Orchestra. I ten numer sprawdzi się zarówno w domu po pracy, żeby dodać sobie energii, do samochodu też jest dobry, ale myślę, że śmiało można też to zagrać na weselu, bo jest to niesamowicie imprezowy numer, super energia w tym kawałku. Przekonacie się o tym już teraz. Enej i Bal, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

kombi w Radiu SK2. Z nami możecie się odświeżyć na dobry koniec dnia, bo odkrywamy dla was nowe polskie kawałki. No i o tej ekipie na pewno będzie głośno w najbliższym czasie. Jest nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli zespół założony przez znaną influencerkę Monikę Kociołek. Mocny skład zmontowała, słuchajcie, bo zaprosiła do siebie tak. Wicemis Polski, utytułowaną tancerkę i finalistkę pierwszej odsłony The Voice Kids. Bardzo utalentowane dziewczyny, które właśnie wydały pierwszy debiutancki singiel i mówią, że się dopiero rozkręcają, planują mocno koncertować. No to gramy Lale i Ej Lala z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki już teraz.

0: Baim w Radiu SK2, a za chwilę gram wam artystkę, która ostatnio odpoczywa po sezonie koncertowym. Już była na wakacjach, wróciła, a teraz ma sporo wolnego czasu, więc co? Zajmuje się przesadzaniem roślin u siebie w mieszkaniu na balkonie. To Liwka, Poza Tobą Nic, z gorącej polskiej dwudziestki, już za chwilę w SK2.
1: Reklama. Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
2: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Mysłowic w Radiu SK2. Czujecie to? No, to się weekend zbliża, słuchajcie. Już to czuć w powietrzu. Piątek już za chwilę. A żeby dobrze się nastroić przed ostatnim dniem tygodnia, to ja będę miał już za chwilę wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia. Sanach i Cichosza z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. To już po godzinie 20 na antenie SK2.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jesień to dobry moment, żeby odkryć nowe smaki i restauracje w Trójmieście. Trwa kolejna edycja Restaurant Week, czyli festiwalu, podczas którego szefowie kuchni przygotowują specjalne autorskie 3-daniowe menu. To okazja, żeby spróbować czegoś nowego, odwiedzić nieznane dotąd miejsca albo wybrać się na kolację z bliskimi. Festiwal potrwa do 25 listopada, a listę trójmiejskich lokali biorących udział w wydarzeniu oraz dostępne menu znajdziecie w internecie. Rezerwacji można dokonać na stronie restaurantweek.pl.
0: A teraz uwaga, bardzo ważne oświadczenie. Życzę sobie i wam, żeby nas było stać na święty spokój dzisiaj wieczorem. Mam nadzieję, że już wszystkie obowiązki ogarnięte i za chwilę z czystym sumieniem wszyscy sobie odpoczniemy. I tego nam też życzy Męskie Granie Orkiestra 2019, ale nowości też będą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jamal i Policeman na antenie Radia SK2. Ten numer zawsze dobrze buja o każdej porze dnia i nocy. No i ja tego bujania nie zamierzam wyłączać. Teraz po prostu zajmie się wami Nita, czyli artystka i influencerka w jednym. Ostatnio wydała swój nowy numer To Zabolało i w swoich mediach społecznościowych wrzuca nowe wersje tego numeru z udziałem znanych polskich artystów. No i ostatnio do jej studia wpadł Jeremi Sikorski. Jak brzmią we dwoje, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Mamy to nagranie, a teraz posłuchajmy Nity solo. To Zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Ewa Farna w Radiu SK2. Ta artystka ostatnio przechodziła ciężkie chwile w swoim życiu. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, rozstała się ze swoim mężem. Także życzymy Ewie wszystkiego dobrego, żeby się jakoś ułożyło i żeby było tak jak w tym numerze, bez łez. A my w Radiu SK2 gramy nowość od wschodzącej gwiazdy polskiej muzyki. To Jasiek Piwowarczyk i jego obłoki. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na jego obłoki w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
1: Takie

0: Ladybug w Radiu SK2, a za chwilę gram wam numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej, no i już się zbliża do końca. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a potem na zakończenie 30 października odwiedzi Tauron Arenę w Krakowie, a za chwilę odwiedzi antenę Radia SK2 w duecie z braćmi Kacperczyk.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Psst. Cześć, tu Influencer. Ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie każdego dnia komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami. Bliskość natury, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Na terenie osiedla powstaną przedszkole, plac zabaw, tereny rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. W ofercie również lokale usługowe. Więcej na szymichowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Do piątku został nam już tylko jeden mały krok, dlatego już teraz zapraszam Was na wielki finał tego tygodnia, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Już jutro, jak co tydzień, po godzinie 18 odliczę 20 Waszych ulubionych polskich numerów i to Wy tę listę układacie. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ulubione polskie hiciory. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
9: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
8: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
9: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
8: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Badania jąder, kontrola prostaty i rozmowy o męskim zdrowiu. W sobotę 24 października w Gdańsku odbędzie się druga edycja akcji Twoje jaja są dla nas ważne. W Galerii Metropolia będzie można bezpłatnie wykonać szereg badań, a na stoiskach m.in. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zdobyć praktyczną wiedzę o profilaktyce. Zaplanowano też panele dyskusyjne o zdrowiu, relacjach i męskiej samotności. Z kolei na przebadanych czekają drobne upominki. Wydarzenie potrwa od 11 do 17, a wstęp jest całkowicie bezpłatny.
16: Magazyn lokalny.
17: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Są między kabaretem a stand-upem, współpracują z publicznością i nie mają scenariusza. No i fajnie, to krzyżówka trójmiejskich aktorów, którzy pokochali sztukę improwizowaną. Jak odnaleźć się na scenie, nie mając wcześniej napisanego tekstu? Czy mieszkańcy Trójmiasta mają do siebie dystans? No i czy w impro są tematy tabu? O to zapytałam Leszka Ludwickiego i Marcina Kozłowskiego z ekipy No i fajnie.
18: Ja jestem Leszkiem Ludwickim, robię impro, między innymi stand-upy, gram dla dzieci, prowadzę zajęcia, ale dzisiaj jestem improwizatorem.
19: Marcin Kozłowski, ja w wolnym czasie zajmuję się muzyką, a tutaj z Leszkiem na scenie występuję w spektaklach improwizowanych.
17: I masz jeszcze profil na naszej klasie.
19: I miałem profil na naszej klasie, no na pewno.
17: Od tego się wszystko zaczęło, ale dobra, u was zaczęło się od tego, że powiedzieliście, no i fajnie, podobno.
18: Tak jest. To w zasadzie nie był, to było oficjalne, o tak, oficjalny początek, bo to w zasadzie ja jestem tutaj demonem całego tutaj zapoczątkowania, gdyż robiłem sobie wcześniej impro jeszcze z inną grupą poprzednią, mówimy, która się rozpadła z przyczyn komunikacyjno-demograficzno-społecznych zmian.
17: Bardzo ładnie powiedziane. Tak. Po prostu mi wkurzyli.
18: Tak, no. I miałem głód robienia rzeczy i zacząłem stalkować moich znajomych na Facebooku. Przegląd zrobiłem znajomych, którzy robią fajne rzeczy, którzy są kreatywni, którzy są super, którzy są fajni, którzy są śmieszni.
19: Oj, przestań.
18: I przez przypadek jeszcze był Marcin.
17: Zostałeś wystalkowany.
18: No. I zebrałem taką ekipkę. Najpierw trzymałem ich w piwnicy bardzo długo, było ich więcej, nie wszyscy przeżyli, ostało nas się trochę mniej No i potem stwierdziliśmy, że gra się nam dobrze, przyjemnie i wtedy powiedzieliśmy sobie, no i fajnie, i zaczęliśmy już oficjalną działalność sceniczną.
20: No dobra, ale skąd w ogóle pomysł na improwizację?
18: Bo wcześniej to robimy i było fajne.
19: Też spotkaliśmy się na warsztatach improwizowanych, które odbywały się na Politechnice Gdańskiej i tam wspólnie eksperymentowaliśmy z tą, powiedzmy, dziedziną sztuki. A oprócz tego też myślę, że swego czasu oglądaliśmy wszyscy takie amerykańskie show, które nazywa się Whose Line Is It Anyway, i ono było inspiracją dla wielu osób, żeby wejść w tę dziedzinę. Także te dwie rzeczy najbardziej. A potem, no, jak zobaczyliśmy siebie nawzajem gdzieś na tych warsztatach, to też łatwiej by nam było ocenić, z kim chcemy bardziej się jakoś spotykać częściej, a z kim nam nie do końca po drodze. I tak Leszek odezwał się do kilku osób, żebyśmy może spróbowali zrobić coś wspólnie. Mhm.
20: No ale wytłumaczmy naszym słuchaczom, gdzie jest improwizacja między stand-upem a kabaretem? Gdzie to umiejscowić? Czym to się różni?
18: No tak po środku mniej więcej. To znaczy, no co? Przede wszystkim w stand-upie, jak i w kabarecie, no, masz przygotowany tekst. Masz napisany tekst, przygotowane żarty, nagadane to i tak dalej. U nas tego nie ma. U nas jest carte blanche, nie mamy nic przygotowane, żadnego konceptu, w sensie historii, scenariusza, o czym chcemy gadać i tak dalej. Wszystko bierzemy ad hoc od publiczności, na żywo, na występach. Oni podrzucają nam inspiracje i z tego, co oni nam podrzucają, wytwarzają się te historie, skecze, czasem historie, czasem skecze, bo są zasadniczo dwie formy. Są krótkie formy i długie formy. Najbardziej telegraficznym skrócie, długa forma to jest fabuła, spektakl komediowy, taki godzinka, półtorej, zależy jak zejdzie, który ma ciągłość, linię fabularną, są różne postaci, ich perypetie i tam szukamy w czasie tworzenia tego komedii, a krótkie formy mają swoje zasady i reguły, które nas ograniczają w pewien sposób, stawiają przeszkody, z którymi my się borykamy w trakcie i to już też samo z siebie powoduje komedię i one są takie krótsze, te 3-5-minutowe.
20: Ale to mi się wydaje diabelnie trudne, bo nauczyć się tekstu, no to okej, rozśmieszymy tę publiczność, a tutaj nie mamy pewności, czy ona złapie ten żart.
19: To prawda i dlatego na pewno dużą wartością jest to, żeby poznawać publiczność. To znaczy, musimy potrafić ich wyczuć, wiedzieć, z czego się śmieją na początku. Czyli my na początku spektaklu trochę ich tam badamy. Staramy się rzucać jakieś rzeczy, patrzymy, jak reagują.
20: Kolega lubi stalkować.
19: Kolega lubi stalkować, więc tak naprawdę...
18: To nie byłem ja. To była historia o mnie.
19: Tak naprawdę wiemy...
20: Pegasus jest wypuszczony.
19: Tak naprawdę wiemy dokładnie, kto siedzi gdzie na publiczności. Mamy na nich haki. Jak nie będą się śmiać, to ich dojedziemy po prostu. Ale tak bardziej serio, to faktycznie nie dla każdej publiczności gra się tak samo. Dodatkowo, i to też jest fajne, że uczymy się wyczuwać ich po prostu już tak instynktownie, czyli nie musimy na nich patrzeć, nie musimy ich koniecznie jakoś aktywnie słuchać. Po prostu w trakcie grania mniej więcej nasłuchujemy, co się dzieje i od razu reagujemy. Akcja, reakcja. Dzięki temu dość szybko staramy się wpasować w to, czego oni oczekują od nas, ale też w ramach tego, co my chcemy zagrać.
20: Mhm, ale macie jakiś taki punkt zapalny. Wychodzimy na scenę, zaczynamy od, nie wiem, jakiejś wrzutki, jakiejś zaczepki, jakiegoś pytania i od tego tak to płynie?
18: Zależy od formy. Zasadniczo zaczynamy od dżingla naszego. To jest rzecz, która jest stała. A potem, no, zależy, co akurtualnie gramy. Jeśli gramy na przykład krótkie formy, to wtedy robimy jakąś rozgrzewkę z publicznością, bo impro też jest sztuką żywą. To jest jej olbrzymi atut, że ta energia skacze jak ping-pong między nami a publicznością, i im publiczność się lepiej bawi, tym nam się lepiej gra, tym im oni się lepiej bawią, tym nam się znowu jeszcze lepiej gra i to sobie tak krąży i się trochę napędza. Właśnie jakaś rozgrzewka, bardzo prosta, typu drzemy mordę, hałas, szałas, robimy jakiegoś tam, liczymy naprzemiennie na 1, 2, 3, różne rodzaje rozgrzewki, tak żeby publiczność też się trochę rozruszała. No i jak oni się już trochę rozruszają, to wtedy wchodzimy w jakieś gry, typu, nie wiem, najprostsza gra do tłumaczenia, W Impro to jest na przykład gra tylko pytania. Polega na tym, że my, aktorzy, grają za pomocą tylko pytań. Okay. Prowadzą historię, fabułkę i tak dalej. Jeżeli ktoś za długo myśli albo powie zdanie twierdzące, co się zdarza, wbrew pozorom to nie jest łatwe grać samymi pytaniami, to wtedy jest buu i osoba schodzi na koniec i wchodzi następna osoba, gra nową scenkę i wtedy bierzemy inspirację, pytamy właśnie publiczności, gdzie ma się dziać ta scenka. I wtedy na przykład bierzemy stację kosmiczną i mamy 3-4 scenki na stacji kosmicznej. Wyczerpuje nam się temat, bierzemy dobra, następna scena.
19: Tak, mamy stację kosmiczną i mamy dwie postacie. Ja mówię, gdzie lecimy? Leszek odpowiada.
18: Coś śmiesznego na przykład.
0: Dobrze wam to wyszło.
19: Super wyszło, ale na przykład mamy też coś takiego jak dwugłowy ekspert, w którym mówimy pojedynczymi słowami i jednak całą wypowiedź konstruujemy naprzemiennie.
0: Ale to jest niesamowite, bo tego nie da się powtórzyć, czyli każdy spektakl, nie wiem czy mogę tak to nazwać, jest tak. Wyjątkowy.
18: Spektakl show. Dokładnie tak, jest wyjątkowy, niepowtarzalny, nie da się go powtórzyć, choćby skały wiadomo co, to się nie da, absolutnie się nie da.
19: Ale co, bo ja nie rozumiem.
0: Jesteśmy w palecie to akurat.
18: Choćby skały stały.
0: Okej. Okay. No dobra, a czy mieszkańcy Trójmiasta mają do siebie dystans? No bo jak przychodzi taki człowiek na wasze show, no to on musi mieć trochę dystansu do siebie, no jak go zagadniecie, zapytacie o coś, on nie może siedzieć i milczeć.
19: No i właśnie tutaj, przynajmniej to będzie moja opinia, ale jak sobie tak patrzę na wskroś, na tę publiczność najczęściej, to nawet jeżeli zdarzy się jakaś osoba, jedna czy dwie, które powiedzmy nie do końca chcą się śmiać z siebie albo w ogóle generalnie przyszły tak trochę oceniać bardziej niż się śmiać, to cała reszta jednak jak idzie na występ komediowy, no to przyszła się bawić, przyszła się śmiać, przyszła na rozrywkę, przyszła odreagować po ciężkim tygodniu i w związku z tym zdecydowana większość stara się angażować, dobrze bawić i jest w tym z nami. A jeżeli dwie czy trzy osoby będą, powiedzmy, troszeczkę mniej zadowolone, no to no trudno, no nie jesteśmy w stanie trafić do każdego od razu, więc ale myślę, że mają dla siebie dystans.
18: Cóż tutaj. Za piękna wypowiedź z puentą na koniec, że mają jednak dystans do siebie.
0: Pięknie.
19: Tak.
0: Prawie jakbyś napisał rozprawkę.
18: Tak. Mają dystans definitywnie, tak jak mówił Marcin, przychodzą z nastawieniem, żeby się bawić. Nawet na prostym przykładzie ostatnio tak samo się bawią na żarty polityczne z lewej strony i tak samo się dobrze śmieją na żarty polityczne z prawej strony.
0: No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Czy są jakieś tematy tabu, których lepiej nie poruszać, żeby nie urazić?
19: I to zależy z którą publicznością. Z jedną publicznością to będzie polityka, z drugą, nie wiem, seks. No jak gramy w przedszkolu, to seks to tak właśnie
0: średnio
19: przeoszczędzamy.
18: Odpada,
19: tak. Polityka też tak nie wchodzi do końca. No ale w każdym razie, więc zależy od publiczności i to są te rzeczy, te subtelności, które trzeba wyczuć. Raczej staramy się nie przeginać z polityką.
18: Są rzeczy, których na przykład nie chcemy grać, albo raczej się ich unika, bo po prostu są mroczne, nie? A to jest raczej wesoła sztuka, fajna komedia. No, ludzie przychodzą się bawić, więc chcemy im dostarczyć rozrywkę, a nie jakiś katarzys. Jak chcesz katarzys, to idziesz do teatru, a nie na impro, nie?
0: Mhm. A są takie tematy pewniaki, które zawsze bawią, że po prostu wrzucicie to i wiadomo, że będzie beka.
18: Totalnie są.
19: Wejherowo?
18: Wejherowo. To jest numer jeden w Gdańsku.
0: A przyjeżdżają z tego Wejherowo?
18: Śmieszy nawet bez żartu, Wejherowo.
19: Tak, w ogóle nie trzeba nic, wystarczy, że powiesz Wejherowo.
18: Po prostu.
19: I wszyscy śmieją. Trochę jak, nie wiem, czy ja mogę na Antanie, ale
18: zdradzać
19: jak, nie? Jak powiesz, to też się wszyscy śmieją.
18: Nie zawsze. To no, ja mam, ona musi być z wyczuciem jednak, ta pani. Mhm. Najstarszy zawód świata musi paść z wyczuciem jednak.
19: Tak.
0: Takie soczyste musi być.
19: A najpiękniejsze miasto na świecie nie musi być z wyczuciem. Po
18: absolutnie, wystarczy
0: po prostu wejherowo.
18: No też proste żarty śmieszą, fekaliczne.
0: To zawsze bawi.
18: Więc są rzeczy, które są łatwe w graniu, że tak powiem.
0: No dobra, ale ile czerpiecie ze swoich...
19: Przepraszam, chłop przebrany za babę, jeszcze to musiałem powiedzieć.
0: Aha, to tak, to standard.
18: No. Że my się nie przebieramy.
19: Tak, ale no chłop grający babę w naszym przypadku, tak?
0: Okej, to jest pewniak.
19: Tak, facet, który powie coś wysokim głosem, tak.
0: No.
19: To...
20: No dobra, ale są takie sytuacje, kiedy na przykład wychodzicie, staracie się, gimnastykujecie, wiecie o co chodzi, i nagle ta publiczność siedzi. I tak wiecie, no, tak trochę gęsto się robi, nie?
18: Niestety się zdarza. Na szczęście rzadko, bardzo rzadko. Impro to jest mięsień, generalnie, zasadniczo. Im częściej się go używa, tym jest sprawniejszy, tym to przychodzi łatwiej, prościej. I impro ma też taką specyfikę, że sky is the limit. Nie ma limitu. Można, jest przy tym piękne, że na przykład może wyjść totalny amator, ktoś, kto nigdy nie robił improwizacji, nie trenował, nie zna technik, nie zna, nie ma narzędzi do tego. Zagra z kimś, kto ma, i to będzie najlepsza scena improwizacyjna na świecie. Szanse są jak 1 na miliona, ale jest taka szansa, że tak się może wydarzyć. Więc ta górna poprzeczka jest absolutnie, no nie ma jej. To zależy od dnia, od formy, od wielu mnóstwa czynników, jakie masz przemyślenia, jakie masz zdarzenia w ciągu dnia, mnóstwo rzeczy. Natomiast my przez treningi pod krew, łzy i na treningu staramy się podnieść ten poziom najniższej poprzeczki, tak żeby to nie spadało poniżej pewnego poziomu. I to się udaje. Natomiast czasem jakiś dziwny splot, wydarzy się rzecz, która nie siada. Ostatnio była taka sytuacja rok temu, za co jest mi wstyd do dzisiaj. To był spektakl, w którym wykorzystywaliśmy sztuczną inteligencję.
20: I na co ci to było?
18: Tak, więc sztuczna inteligencja nie umie robić,
20: nie umie w impro,
18: podkładu do impro. Nie. Zrobiła też nam psikusa, bo wpisywaliśmy prompty, które były przewidywalne na próbach, a na występie generował nam je zupełnie inaczej, więc totalnie nam to jakby też rozchwiało pewien koncept.
19: Tak, ale to też jest to, co teraz, o czym wspomniałeś, to przyszło mi do głowy też taki aspekt jak eksperymentowanie. Jakichś takich nowych formatów, nowych tematów, nowych źródeł inspiracji, tak jak ten ChatGPT, czy co, nie wiem, jakieś TikToki, czy cokolwiek. Jakby staramy się brać z tego, co tylko jest na rynku, co nam przyjdzie do głowy. No okej, jeżeli byśmy grali zawsze dokładnie tę samą formę, czyli załóżmy te gry, które mamy już ograne, no to bylibyśmy w tym naszej bezpiecznej bańce. Natomiast no, staramy się poza nią wychodzić i wtedy istnieje na pewno większe ryzyko, że coś się nie uda, że coś się rypnie, nie? Ale właśnie ćwiczenie tych podstawowych mechanizmów komedii, sztuki opowiadania historii, takiej bardzo, bardzo prostej w stylu jest bohater, ten bohater musi coś przejść, prawda, i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Mając to, możemy po prostu dbać o to, żeby ten poziom żadnego ze spektakli, nawet tego, który będzie całkowicie jakimś takim eksperymentem, nie spadł poniżej tej poprzeczki.
3: Magazyn lokalny.
20: I ponownie Dominika Bakura, wracamy do rozmowy z aktorami ekipy No i Fajnie. W tej części porozmawiamy o tym, czym się inspirują, przygotowując swoje show, o jakich scenach marzą i czemu impro ma problem, by przebić stand-up. Posłuchajcie. A jak często inspirujecie się swoimi historiami? Wiecie, takie, nie wiem, rodzinne, przyjacielskie anegdotki, które wydarzyły się w życiu, no, choćby w Mezowie, no, tam podejrzewam, że można by było wiele opowiedzieć.
19: Ja, wydaje mi się, że ze swojej perspektywy biorę czasami jakieś tematy, które mnie faktycznie bawią na co dzień i patrząc na ludzi i tylko chyba bardziej inspiruję się jednak...
20: Bo to jest takie ryzyko, że opowiesz o kimś i ta osoba to usłyszy.
19: No, ale to się i tak zawsze trochę przekształci, prawda? I tak przecież występując na scenie zawsze trochę opowiadamy o sobie i sprzedajesz jakieś rzeczy ze swojego życia trochę bardziej świadomie albo trochę mniej świadomie. Same postacie, które tworzę, szczególnie w długich formach, bo w długiej formie masz opcję na 1,5 godziny na to, żeby tworzyć jedną postać często, więc możesz dać jej jakieś drugie dno, powiedzmy, cokolwiek. To tam tak. Natomiast w grach to są już bardziej krótkie jakieś spostrzeżenia, żarciki, które widzieliśmy.
18: Ja bym powiedział, że ryzyko jest bardzo małe, żeby w ogóle to się wydarzyło, bo przede wszystkim w impro grasz z partnerem i on nie zna twojej historii, którą ty masz w głowie, więc reagujesz na bieżąco, więc jakiś tam element może się pojawić tego, bo nie jest to napisane, nie jest to stand-up, nie jest to kabaret, gdzie można wziąć jakąś sytuację 1:1, trochę ją podkręcić i tam opowiedzieć ją, no co tutaj tego ryzyka nie ma, no bo...
20: Ja uważam, że dziewczyny stand-uperów mają, krótko mówiąc,
18: Tak, no...
20: I tak dalej. Nie? nie?
18: Wiadomo. U nas tego nie ma, bo może ja sobie mam jakiś element historii w głowie, który odtwarzam, ale wtedy partner reaguje w jakiś inny sposób i już to idzie w inną stronę, więc to nie jest jeden do jednego. U mnie to działa tak, czasem zauważam, że po prostu tematy, którymi aktualnie się zajmuję, które mnie interesują, które zgłębiam, albo jakieś rozmowy, które odbyłem, to jeśli w jakimś tam kontekście są podobne, to czasem tak automatycznie, szczególnie jeśli to były super błyskotliwe i zajebiste przemyślenia, to wtedy to rezonuje gdzieś tam.
19: Ale to bardzo rzadko.
20: Koza to gasi tak. Od razu. Wszystko niszczy.
18: To było 3 lata temu. Jeszcze wcześniej niż ten spektakl słaby.
20: No właśnie, a jakby, dobra, okej, okay, mamy tego partnera, ty mówisz super błyskotliwą rzecz, mówisz, ale będzie dobrze, a ten to wszystko psuje.
19: Po to ćwiczymy razem, po to występujemy razem, żeby mniej więcej się wyczuwać i przestrzegać pewnych zasad w granicach rozsądku, tak? No, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na scenę, rozwija ją, no to nie staramy się mu od razu sprzedawać lepa na twarz i mówić, nie, stary, a tak naprawdę to nie jest pokój, tylko stacja kosmiczna, jak ktoś już miał tutaj zarysowaną postać. A on jest w szpitalu. Także zupełnie no, w ten sposób nie działamy. Natomiast no, też nie dajemy sobie, jako że to jest świat trochę sztuki, trochę impro, trochę jakiejś takiej wolności, no, to nie dajemy sobie takich twardych ram, że nigdy nie mogę powiedzieć, nie wiem, nie, albo nigdy nie mogę czegoś zmienić. No mogę, no bawmy się tym, ale w momencie, w którym już bym, nie wiem, w ciągu jednego spektaklu 10 razy Leszkowi popsuł wszystko zupełnie.
20: To by cię zwolnił.
19: Prawdopodobnie tak. Dzięki temu zarabiałbym dokładnie tyle samo, co wcześniej.
18: Ja bym powiedział, że u nas się na pewno już tak nie zdarza, bo przez lata wspólnej pracy i pewnych właśnie wpojenia pojęć nie torpedujemy swojej historii. Gramy, wspieramy się na scenie. To też jest w impro piękne, co mi się bardzo podoba, że my się wspieramy na scenie. Ja staram się grać tak, żeby Marcin wyglądał jak najlepiej. Marcin robi to samo w stosunku do mnie, albo nie, może robić to sam. W każdym razie no, my się mega wspieramy i nawet jak ktoś się wysypie, to wtedy się ratujemy i z tego wychodzą też bardzo śmieszne rzeczy często. Znaczy to... Czasem się ewentualnie może nie torpedujemy swoje historie, pomysły, że, ale challenge'ujemy je. Dajemy okay. małą przeszkodę i wtedy to jest przyczynek do tego, żeby poszło to dalej.
19: Jak ja to bardzo lubię. Puszczanie siebie nawzajem na miny. To jest piękne. Ale to nie w stylu, że chcę popsuć scenę, tylko chcę ją jeszcze albo wzbogacić, albo właśnie, ty powiedziałeś, piękną polszczyzną zchallenge'ować.
18: Tak.
20: No właśnie, a jak często to wsparcie jest potrzebne w takich sytuacjach, kiedy no mamy zły dzień, a wieczorem jest występ. I teraz trzeba dać z siebie wszystko, nabiegać się na tej scenie i być zadowolonym, uśmiechniętym, a w środku wiadomo, jestem wkurzony.
19: Niestety to się zdarza, po prostu.
18: Tak.
19: Ja zawsze biorę dla siebie tę radę, która jest już trochę oklepana, ale ona ze mną najbardziej rezonuje, czyli to, że weź to do postaci i staram się, jeżeli faktycznie w długiej formie jest to trochę prostsze, w momencie, w którym mam po prostu jakieś tam nieprzepracowane emocje, to one lądują w postaci i ona robi się albo dziwna, albo ma jakąś mroczną część, albo coś takiego. Jeśli chodzi o komedię, to ewentualnie staram się to w jakiś absurd ubierać, albo w ogóle się odcinać. Więc natomiast da się, czy zawsze, nie wiem. Myślę, że 2 razy w życiu mi się zdarzyło, że mimo wszystko był to ciężki występ, ale kilka razy więcej zdarzyło mi się, że to zadziałało. Mhm. I że to było super katarzys, akurat czego miało nie być, chciałeś zabronić, ale było.
18: Ty możesz
19: przepraszam.
20: No ale właśnie, to impro może być terapeutyczne dla was.
19: O jest. Tak, to, no. Że nie powiemy tego teraz głośno, że to jest nie wiadomo jak wielkie katarzys dla każdego z widzów, to wcale nie oznacza, że dla mnie nie jest na scenie.
18: Mhm. Tak, no udany występ to jest super katarzys, razy 85. To jest mega, mega flow.
19: I Leszek to dokładnie wyliczył.
20: Dokładnie, właśnie tak zdziwiła mnie ta liczba.
18: Wypisałem dokładny wzór na to. No u mnie... też się zdarzyło, ale nie ma metody na to. Pamiętam, miałem taki bardzo, bardzo zły czas i był to festiwal, więc nie mogłem jakby też się wycofać, bo pewne zobowiązania i tak dalej. To był chyba najlepszy występ, jaki dałem impro wtedy, a byłem bardzo w mrocznym miejscu. Więc da się. W trakcie raz w ogóle nie pojechałem na spektakl w tym rocznym miejscu, więc nie ma metody. Nie ma jakiejś metody. No, to jest... Niektórzy mówią o tym. Na przykład zdarzyło nam się w zespole parę razy, że ktoś mówi, słuchajcie, mam jakby gorszy dzień, potrzebuję trochę uważności i opieki. Jest wtedy okej. Okay. Wiemy, mamy, robimy to, nie? Niektórzy czasem trzymają to w sobie, biorą to w postać. Kurde, nie ma uniwersalnej metody. Da się. Jest to na pewno trudniejsze. Czasem pomaga, czasem nie, pewnie też, ale bardzo, bardzo to jest takie niejednoznaczne.
20: A jaką publiczność lubicie najbardziej? Czy są to dzieci? No bo one są bardzo, powiedziałabym, szczere. One reagują dokładnie tak, jak impro by, można powiedzieć, oczekiwało. No bo są głośne, pytają, wiercą gdzieś wam.
18: Tak, no. Dzieci są bardzo wdzięczną publicznością. Żywą, prawdziwą, szczerą, reagującą. I dokładnie dla takich dorosłych najbardziej lubimy grać.
20: Dla tych, którzy są mentalnie dziećmi.
18: Tak.
20: A to nie jest tak, że sami trochę tacy jesteście?
18: Ja totalnie. Ja mam mentalnie z 8 lat.
20: Piona.
18: Max.
20: Ja 9.
4: No i weź się z nim użeraj.
20: Jeszcze nie płaci.
4: Ale jeśli chodzi o... No ja na przykład nie umiem grać dla dzieci za bardzo. Nie wiem, czy mogę się przyznać. Jak no, coś to możesz. Wytniemy.
20: Jak coś to wytniemy, no.
4: Dobra. To ja nie umiem do końca grać dla dzieci, ponieważ ja wchodzę za często w ironię.
20: Za często mówisz o seksie.
4: I tak, dokładnie. Nie, nawet nie. No bardziej chodzi o to, że dla mnie humor jest mocno skoncentrowany wokół ironii, a to... trochę za dużo,
20: nie kuma.
4: Nie?
18: Tak, no, dla dzieci dla trzeba dziecka. Grać prościej, używać prostszych słów, niezabawy słowem.
4: Tak.
18: Dla dzieci na przykład jak gramy, to wtedy już bierzemy te rekwizyty jakieś, żeby one miały koneksję z postacią. Więc to jest jakaś tam czapka wilka, pelerynka.
20: Czapka wilka bawi, to no, jest jakby super sprawa.
18: Mamy wtedy przygotowane rekwizyty i w trakcie wcielamy się w postacie na bazie rekwizytów. Nie?
4: A, no ja bajek nie oglądałem, to dlatego
18: tak,
4: też.
18: Więc...
20: Jezu,
18: no.
20: Jak to? Żadnych?
18: Na przykład Króla Lwa nie oglądał do dzisiaj.
20: Spoko, ja też nie oglądałam.
4: Mulan nie oglądałem.
20: O nie! A Toy Story?
4: Toy Story widziałem.
20: No i bardzo.
4: Ale do Disneya nie ogarniam po prostu.
20: No to dzieci to tak średnio.
4: No. No właśnie, dlatego ja tam się staram nie mówić za dużo, jeśli chodzi o te dzieci, bo no niepotrzebnie. Ale to jakby to jest raczej moja słabość. No to nie mogę powiedzieć, że to jest słabość dzieci, że one nie rozumieją tego, co ja chcę
20: dzieci są
4: przekazać.
20: Tak.
4: Nie?
18: No bardziej satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie, impro jest granie dla dorosłych. Bo no, można więcej narzędzi użyć do tego, żeby stworzyć tą komedię czy historię. A do dzieci raczej prosto, trzeba się troszkę jednak ograniczyć mimo wszystko. Ale jak gram spektakle dramatyczne dla dzieci, to jest super. To uwielbiam dla nich grać. Są przekochane, przeurocze, fantastycznie reagują. Top publiczność.
20: A na co dzień, na jakich scenach można was spotkać? Gdzie gracie?
18: Głównie w 107. To jest nasz dom, nasz home team. Tam się dużo rzeczy dzieje komediowych i my tam od wielu, wielu, wielu lat, od początku w zasadzie, grywamy. Przynajmniej raz w miesiącu można nas zobaczyć i aktualnie jeszcze w Indeksie, w klubu kawiarni. To są takie nasze dwa miejsca, w których głównie można nas aktualnie zaobserwować w działaniu scenicznym.
20: Mm-hmm. A są takie osoby, które przychodzą regularnie?
18: Mamy nawet takich freaków,
20: fanów,
18: których serdecznie pozdrawiamy i wysyłamy...
4: Dobrze, że pomachałeś.
20: To pomogło.
18: Po serduszka, tak. Ale że pojawiło się to w intencji głosu, którzy przychodzą na wszystko praktycznie.
20: I wtedy dla nich trzeba ciągle coś nowego, no bo oni już znają te wasze żarty.
18: No my cały czas gramy coś nowego, bo to jest tak jak na początku mówiłaś, że nie da się powtórzyć niczego. Więc za każdym razem mają nową, świeżą rzecz i przychodzą, nie nudzą się, jest chyba spoko. Skoro wciąż przychodzą po ilu? 7 latach?
4: 7 lat. No.
20: To jest dużo. A jak widzicie się za kolejne 7? Jaka scena byłaby dla was tą wymarzoną?
18: Ja mam swoją wymarzoną. Jest
19: Royal
18: to...
19: Albert Hall?
18: Nie. Przyziemnie. Filharmonia Bałtycka.
20: Okej.
18: Okay. To jest tak, to jest totalnie
20: lokalnie,
18: moje marzenie.
20: Lokalnie, patriota.
18: Tak.
20: Gdzie tam, jakie tam?
18: To jest
20: Alberty.
18: Zaawansowana
19: filharmonia.
18: Historia.
20: Tam jest Kaszubska.
19: No, Kaszubska,
18: właśnie. Ja tam miałem... śmieszna historia, bo ja w Filharmonii Bałtyckiej miałem swój oficjalny sceniczny debiut improwizacyjny.
20: Myślałam, że powie, że sprzątał czy coś.
18: Swój debiut impro właśnie z tą
19: i zobacz, jak skończył.
20: No.
18: I mam takie marzenie wewnętrzne, mocne, żeby wrócić tam ze swoim pełnoprawnym impro i zagrać tam.
19: Tak, ale no, te duże miejsca to jest bardziej takie coś, co byśmy chcieli osiągnąć. Natomiast czy to będzie największy fan, największa zabawa dla nas, występ na takim wielkim wydarzeniu? Pewnie więcej stresu, inaczej zupełnie się gra. Myślę, że te tak. Swojskie występy, które mamy tutaj na te kilkadziesiąt osób, możliwe, że będzie ciężko je przebić kiedykolwiek, jeśli chodzi o poziom endorfin, który jakby dostarczamy sobie nawzajem.
20: No ale patrząc na to, jak w Polsce sławny zrobił się stand-up, to impro też ma szansę.
18: Nie.
20: Dlaczego?
18: Bo już tłumaczę, jest bardzo dużo czynników, które się na to składa. Przede wszystkim pierwszy, tak, podstawowy.
19: Masz minutę.
18: 8. Impro w Polsce jest dłużej niż stand-up.
20: Okay.
18: To jest już dłuższa sztuka, która jest bardziej, no jest dłużej u nas trwa rozwijanie impro niż stand-upu. Stand-up jest młodszy, więc już stand-up przekroczył impro w kontekście popularności tego i tak dalej. No i rzecz zasadnicza, główna, impro jest sztuką żywą, ma ten żart sytuacyjny. Bardzo dużo impro traci poprzez szkieło oko kamery. Stand-up, okay. Niektórzy nawet sobie po prostu słuchają. Mm-hmm. I po prostu stand-up jest YouTube'owy,
20: podcastowy.
18: Impro mniej. Żeby impro dobrze pokazać, trzeba naprawdę dużych kosztów, żeby to zrobić. Trzeba paru kamer, trzeba dynamicznych ujęć, trzeba operatora, potem trzeba to wszystko zmontować, dobrego dźwięku i tak dalej. A żeby stand-up się jakoś tam załapał, stawiasz jedną kamerkę, jakiś tam dźwięk z bulbulatora i ludzie to oglądają, nie?
20: Bulbulator.
19: Ale też ostatnio taka parka do nas podeszła i mówi, że no, że właśnie oni chodzili trochę na stand-up, kabaret, chyba nawet nic nie mówili o kabarecie.
20: A, ale można wyciąć.
19: Ale no, załóżmy. W każdym razie stand-up zrobił się dla nich trochę zbyt wulgarny i trochę ich już męczył, w sensie monotonii tematycznej tak naprawdę. No bo tak trochę jest, przynajmniej przy części rynku stand-upowego, bo oczywiście, że nie wszyscy. I no i że właśnie jak przyszli na nas, to mieli wreszcie, że mogli się pobawić przy czymś innym, więc jakby brnę do tego, że jest taka luka między, prawda, kabaretem a stand-upem, natomiast to jest bardzo trudne, żeby to było medialne, tak jak Leszek powiedział. I jeszcze tylko chciałem powiedzieć...
20: A, dodaj pewnie.
19: Ale nie pamiętam co.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Nasze morze jest jednym z pięciu najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Co my jako mieszkańcy Pomorza możemy zrobić, by poprawić sytuację Bałtyku? Jaki wpływ na kondycję naszego morza mają deweloperzy i turyści? O tym porozmawiałam z Tomaszem Kijewskim z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, Tomasz Kijewski, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Gdybyśmy mieli ocenić kondycję Bałtyku, jaka ona jest?
2: Nie jest dobra. Niestety Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w Światowym Oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą.
1: Co my jako mieszkańcy właśnie Bałtyku, tutaj okolic, możemy zrobić, żeby poprawić tę sytuację?
2: Presje na Morze Bałtyckie są bardzo różnorodne. Trudno powiedzieć, co szeregowy człowiek może zrobić, żeby duże morze odczuło to jego działanie. Natomiast dbałość o pozostawianie się, o śmieci przede wszystkim, o to, żeby nie zaśmiecać plaż i środowiska, jest takim chyba najbardziej podstawowym naszym działaniem. Doskonale też byłoby mieć na uwadze działalność organizacji, które wspierają ratowanie bałtyckiej przyrody, bo jeżeli im pomożemy, to będziemy po prostu napędzać ich, będziemy dmuchać im w żagle w taki sposób, żeby temu Bałtykowi było lepiej. Generalnie największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów i znaczącego ograniczenia bioróżnorodności w tym morzu. Więc jeżeli będziemy wytwarzać presję w kierunku uwolnienia rzek, tak żeby ta woda spływająca z lądów do Bałtyku oczyszczała się po drodze, zamiast wnosić fosfor i azot do tego morza, to będzie chyba najlepsze działanie.
1: Ale można powiedzieć, że największym zagrożeniem dla Bałtyku jest po prostu człowiek?
2: No niestety człowiek jest największym zagrożeniem dla przyrody na całym świecie, a dla Bałtyku tak, jak najbardziej.
1: Te takie małe kroki, które my możemy wykonywać jako mieszkańcy, to co pan powiedział na początku, czyli choćby zabieranie tych śmieci z plaży.
2: Zabieranie śmieci plaży, wywieranie też presji takiej, żeby jak najbardziej rozwijać ten ruch turystyczny, bo to w jaki sposób skonstruowane są, nie wstydźmy się tego słowa, skonstruowane są plaże w Trójmieście, zupełnie odbiega od naturalności takiego środowiska, bo jeżeli plaża jest poddana refulacji, ta bioróżnorodność wokół plaży i po jednej, i po drugiej stronie spada drastycznie.
1: A to nie jest tak, że trochę człowiek za bardzo chce wpływać na naturę?
2: No niestety tak. Z jednej strony korzystamy z jej dobrodziejstwa, a z drugiej strony chcąc na przykład uprawiać sporty wodne, musimy wykaszać trzcinowiska, żeby zrobić plaże dostępne dla tych sportowców i miłośników przyrody bądź co bądź. Więc tutaj w tych konfliktach musimy się w jakiś sposób odnaleźć i pozostawić trochę swobody tej naturze.
1: No choćby kwestia klifu w Orłowie. On też potrzebuje tego, żeby mógł żyć, a nie żeby ludzka ręka gdzieś blokowała jego rozwój.
2: No właśnie, jeżeli zabezpieczymy klif przed jego niszczeniem, naturalnym niszczeniem przez fale morskie, stracimy klifowy charakter tego wybrzeża, bo to wybrzeże się będzie wtedy wypłaszczało i przestanie mieć ten piękny, malowniczy obraz.
1: Na podstawie badań, które wykonujecie, ta sytuacja pogarsza się z roku na rok?
2: Na szczęście nie. I tutaj dużo, dużo optymizmu powiało, bo w ostatnich latach zauważyliśmy, że Zatoka Pucka, która w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci była praktycznie pustynią, zaczyna się odradzać. Wróciły tam łąki traw morskich, zaczynamy obserwować morszczyn, który był kompletnie wymarły na polskim wybrzeżu, więc sama instalacja oczyszczalni ścieków, która się przydarzyła w ciągu ostatnich 20 lat, zdecydowanie poprawiła tę sytuację.
1: To, co żyje w Bałtyku. Jaki mamy my wpływ na to?
2: Dość duży mamy wpływ chociażby przez gospodarkę rybacką, bo jeżeli eksploatujemy zasoby rybne w nadmierny sposób, w sposób niezrównoważony, to zaburzamy równowagi w ekosystemie. A jeżeli równowaga w ekosystemie zostaje zaburzona, to on zostaje przemodelowany od podstaw całkowicie.
1: Czyli przeławianie,
2: szczególnie te duże statki, które trałują i wybierają wszystko z tego morza, to jest dosyć poważny problem.
1: No właśnie, czasami pojawiają się takie bardzo spektakularne nagłówki. Niedługo zabraknie jakiejś tam ryby w Bałtyku.
2: Niestety tak. Na szczęście są organizacje, które nadzorują tę działalność i określają kwoty połowowe. No niemniej jednak pod naciskiem lobby, pod naciskiem biznesu tak naprawdę, wciąż nie jest to zrównoważone.
1: No ale tutaj dochodzi do wielu konfliktów właśnie na linii choćby osoby, które pracują w rybołówstwie.
2: No niestety tak, trudno zaprzeczyć ich potrzebom, ale musimy też mieć na uwadze to, że nie tylko samo rybołówstwo jest tą presją dla środowiska morskiego, ponieważ fakt, że Bałtyk się nagrzewa dwukrotnie szybciej niż przeciętnie ocean, sprawia, że jest to dodatkowe zaburzenie dla tego morza. Więc jeżeli dokładamy związki azotowe, fosfor, jeżeli dokładamy jeszcze przełowienie, to ten ekosystem nie ma szans się utrzymać w takiej formie, do jakiej przywykliśmy. I tak naprawdę, kiedy podobnie jak skończył się dorsz, bo dorsza już nie można łowić na Bałtyku od kilku lat, może się to zdarzyć z innymi gatunkami. Jeżeli nie będziemy o to dbali, to ci rybacy tak czy owak stracą swoją pracę.
1: Mnie najbardziej przeraża ten wątek wakacji, kiedy na przykład instalowane są te kosze w marinach i w ciągu jednego dnia jest on cały zapełniony butelkami, puszkami.
2: No niestety ludzie kompletnie o to nie dbają. Trudno mi zrozumieć, co powoduje człowiekiem, który beztrosko wyrzuca śmieć do środowiska, czy przez burtę, czy w jakikolwiek inny sposób. Staramy się i my tutaj w instytucie i wszyscy aktywiści w jakiś sposób uwrażliwić ludzi na to, że jednak wyrzucanie śmieci do środowiska to jest bardzo słaby obyczaj.
1: To jest temat, który się powtarza, pogarsza, poprawia?
2: I tu znowu troszeczkę optymizmu, bo okazuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat zanieczyszczenie śmieciami, szczególnie plastikowymi, Morza Bałtyckiego nie wzrosło. W przeciwieństwie do całej reszty świata tutaj nie jest tak tragicznie. Oczywiście cały czas mogłoby i powinno być lepiej. Chyba tylko edukować, no bo ludzie, którzy mają to w głowie i dbają o to, żeby śmieci nie trafiały tam, gdzie nie powinny, będą to robić. A ci, którzy nie mają takiego nawyku, no cóż, może trzeba im to wytłumaczyć. Może niekoniecznie przymuszać nawet, czy karać, ale powiedzieć, jakie to jest ważne.
1: A kwestia na przykład właśnie wraków, albo kwestia pozostałości, wiadomo, po II wojnie światowej, na dnie Bałtyku. Jak dużym jest to problemem?
2: Wrak sam w sobie problemem nie jest, ponieważ przy tym przeoranym przez lądolód dnie Bałtyku każde urozmaicenie dna stanowi jakieś atrakcyjne miejsce dla życia. Tam osadzają się rozmaite organizmy, tam lubią się chować ryby. No ale oczywiście to ma miejsce, to jest bezpieczne dopiero wtedy, kiedy sam wrak nie zawiera toksycznych substancji, takich jak, nie wiem, paliwa na przykład. Tutaj w Zatoce Gdańskiej mamy dwa takie poniemieckie wraki, które, no cóż, mają pewną zawartość paliwa i to paliwo powoli się z nich wydostaje. W tej chwili nie grozi to katastrofą. My cały czas mamy nadzór nad tymi miejscami, nad tymi wrakami, obserwujemy, co tam się dzieje. Trzeba podjąć mądre, dobrze zaawansowane techniczne działania, żeby poradzić sobie z tym problemem. W tej chwili nie grozi nam gwałtowne jakieś załamanie tej sytuacji, ale musimy mieć to na uwadze i musimy tworzyć technologie, które pozwolą nam te wraki w jakiś sposób zabezpieczyć.
1: A jest realna szansa je wyciągnąć?
2: Wyciąganie wraków to jest naprawdę bardzo ryzykowna akcja. Tu by było trzeba w jakiś bardzo delikatny sposób odpompować to paliwo. Wydaje się możliwe, chociaż w tej chwili nie mamy opracowanych żadnych technologii, które by to pozwalały bezpiecznie zrobić, a jeżeli zaczniemy to robić w sposób nieprzemyślany, to może to doprowadzić do katastrofy. To samo jest zresztą z tą bronią chemiczną, którą również w rozmaitych projektach naukowych tutaj w Instytucie nadzorujemy.
1: No właśnie, jak wygląda ten nadzór? Bo to mnie najbardziej interesuje. Wy kontrolujecie te miejsca? Jak to wygląda tak technicznie od kuchni?
2: Przede wszystkim mapowane są te miejsca, czyli lokalizujemy wszystkie miejsca, gdzie ta broń chemiczna się znajduje. Spuszczamy tam automatyczne urządzenia, które pobierają próbki, żeby zorientować się, jak intensywny jest wyciek tych substancji. Tu od razu powiem, że one bardzo słabo się rozpuszczają w wodzie i bardzo powolutku przenikają do łańcucha troficznego, więc o ile są wykrywalne w organizmach żywych, to nie stanowią jakiegoś bezpośredniego, masowego zagrożenia dla środowiska Bałtyku. Natomiast z całą pewnością trzeba będzie w jakiś sposób je zabezpieczyć, czy to przez wydobycie, czy to przez przykrycie jakimiś sarkofagami. Te technologie również są w tej chwili, mówię o wszystkich państwach europejskich, nie tylko, znaczy bałtyckich, nie tylko o Polsce. Te technologie znów są jeszcze nierozwinięte na tyle, żeby ktoś miał śmiałość je stosować, ale wiem, że są opracowywane, że sztab ludzi działa w tym kierunku, żeby ten problem zlikwidować.
1: A jak ważna jest współpraca krajów bałtyckich?
2: Wszystkie kraje bałtyckie zrzeszyły się w organizacji, która się nazywa HELCOM, czyli jest to Komisja Helsińska, taka jest oficjalna nazwa tej organizacji. I tam grupa naukowców zajmujących się tymi problemami, grupa polityków, osób zarządzających także od strony gospodarki, radzi, w jaki sposób funkcjonować wokół Bałtyku, tak by nie pogarszać stanu tego środowiska, a nawet je polepszać i pomagać mu się regenerować.
1: A dla Was, osób, które mają styczność z Bałtykiem, badają go, są ciągle sytuacje, które zaskakują?
2: Zaskakują jak zaskakują. Są sytuacje, które martwią, bo kiedy wydobywamy próby osadów dennych z większej głębokości Bałtyku, to w coraz większej liczbie miejsc dowiadujemy się, że tam są pustynie beztlenowe, że tam jest siarkowodór i no, znaczna część dna Bałtyku jest niestety przykryta tymi strefami beztlenowymi, gdzie życie takie, jakie lubimy, nie może się rozwijać. To nie znaczy, że one są zupełnie pozbawione życia, no bo przecież są bakterie beztlenowe, są nicienie, które sobie jakoś sobie z tym radzą, ale nie tego oczekujemy od morza.
1: Co jakiś czas pojawiają się takie spektakularne też nagłówki. Bałtyk nas zaleje. I co wtedy?
2: Poziom wody w oceanie będzie się oczywiście podnosił i tak samo będzie się podnosił poziom wody w Bałtyku. Z tym możemy sobie radzić bardzo łagodnie poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla, ale przede wszystkim powinniśmy się przystosować do tego, że ta woda będzie coraz wyższa. Niestety muszę przyznać, że podejmowane działania w tym kierunku są co najmniej niewystarczające. Nie ma mądrego planowania w tym kierunku, czy to chodzi o rozbudowę miast, czy rozbudowę portów. Wciąż tego brakuje i jakoś nie możemy się temu nadziwić.
1: No właśnie, jak ważne jest, żeby podczas tych wszystkich inwestycji, które dzieją się choćby w Gdańsku, w Gdyni, rozbudowa, nie wiem, osiedli niedaleko właśnie morza. Co zrobić, żeby zadbać o morze jednocześnie, no wiadomo, satysfakcjonująco dla nas, tak? Dla rozwoju miast.
2: Wydawałoby się to bardzo proste, żeby w planach zagospodarowania uwzględnić to, że poziom morza się podniesie, uwzględnić to, że wokół Bałtyku powinny istnieć jakieś enklawy przyrodnicze. Natomiast dużo większym problemem jest ten stan zastany, bo bardzo ważne, kluczowe instalacje, które znajdują się w Gdańsku, takie jak rafineria albo oczyszczalnia ścieków, położone są na terenach, które nieodwołalnie ulegną kiedyś silnemu sztormowi i zaczną być zalewane. I to będzie bardzo duży problem dla Gdańska.
1: A to nie jest tak, że my nie traktujemy Bałtyku poważnie?
2: Zwykłem mówić, że ludzie środowisko morskie traktują bardzo powierzchownie. Znaczy taka duża, mokra płaszczyzna i tak naprawdę nie bardzo sobie zdajemy sprawę, jak bogate i jak ważne jest to życie pod tą powierzchnią wody. Rzeczywiście nie traktujemy poważnie oceanów i to nie jest kwestia Polski czy Europy, to jest kwestia globalna.
1: Czyli takie miejsce, gdzie możemy się wykąpać, jak akurat nie ma się nic?
2: No jak akurat nie ma się nic, możemy się wykąpać, ponarzekać na zbyt ciepłą albo zbyt zimną wodę, a tak naprawdę no, zdajmy sobie sprawę z tego, że na dnie oceanu było mniej ludzi niż na Księżycu. Tak naprawdę nie znamy do końca swojej planety. Gorzej jest pod tym względem, że Bałtyk się ogrzewa i są tutaj coraz lepsze warunki do powstawania zakwitów sinic. Natomiast lepiej jest pod tym względem, że masowa instalacja oczyszczalni ścieków wokół Bałtyku i nie tylko zresztą poprawiła sytuację, poprawiła czystość wody spływającej do tego morza.
1: Co byłoby najlepsze dla Bałtyku w tym momencie?
2: Najlepsze w tym momencie dla Bałtyku byłoby uwolnienie rzek. Stworzenie terenów zalewowych, pozwolenie, żeby bobry stawiały tamy, żeby tereny podmokłe były tak naprawdę podmokłe. Tam, gdzie ta woda spływająca do Bałtyku będzie się oczyszczać.
1: Ale to się nie opłaca deweloperom.
2: Deweloperzy będą musieli zmienić swój sposób myślenia wobec tego, że coraz częściej będą zdarzały się katastrofy naturalne. To znaczy, jeżeli ktoś decyduje się na budowanie osiedla na terenie zalewowym, to musi mieć świadomość tego, że to osiedle pójdzie pod wodę prędzej czy później. Bałtyk jest bardzo małym, bardzo płytkim morzem i wszelkie zmiany, które się dzieją w światowym oceanie, w tym Bałtyku, jakby się ogniskowały z dużo, dużo większą siłą. Największym zagrożeniem dla Bałtyku jest spływ substancji nawozowych, czyli przenawożenie Bałtyku, które prowadzi do zakwitów.
1: I dziękujemy panu Tomaszowi Kijewskiemu z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie za naprawdę porządną dawkę wiedzy o Bałtyku. A przed nami druga część rozmowy o kondycji naszego morza. Teraz dołączy do nas Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Co byłoby najlepsze dla naszego morza? Czy kluczową rolę powinna odegrać tutaj edukacja najmłodszych? I czemu brak toalet na polskich plażach to jeden z największych błędów? Zostańcie z nami, zapraszam Dominika Bakura. Słyszymy się za sekundkę.
0: Magazyn lokalny.
1: I do naszej rozmowy o kondycji Bałtyku dołączył Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważna jest edukacja najmłodszych. Pokażmy dzieciom, że Bałtyk to niebezkresny obszar, powiedział mi Zieliński.
3: Według mnie najlepsze, co mogłoby się przydarzyć oceanowi i Bałtykowi, to w szybkim czasie zwiększenie świadomości prośrodowiskowej, proekologicznej całych społeczeństw. I teraz daję tu kilka takich przykładów, które mam tutaj z naszego podwórka latem. Wbrew pozorom plaża w Sopocie jest bardzo czysta, bo o 6-5 rano przejeżdża traktor, który orze całą plażę i naprawdę jak chcieliśmy mieć warsztaty plażowe latem zeszłego roku, to nie mogliśmy znaleźć śmieci, które chcieliśmy wykorzystać jako przykład do lekcji edukacyjnej. Natomiast po sezonie już to zupełnie inaczej wygląda. I okej, to funkcjonuje, natomiast sezon nie jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem tego, co się dzieje nad morzem. Drugi przykład daje braku świadomości, to jest oczywiście to, co się wydarzyło z Odrą. Jeżeli ktoś miałby elementarne przyzwoitość wobec natury, to tej przysłowiowej wajchy by nie przeciągnął i nie wlał tego, co wlał do Odry i nie zabiłby tej rzeki. W związku z tym tak samo to funkcjonuje z morzem, z oceanem. Po prostu, jeżeli zaczniemy postrzegać to jako środowisko, na którym nam zależy, wobec którego mamy jakąś empatię, to wtedy wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądać. Świadomość człowieka jest bardzo dziwna. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo, ale niedawno klif się zawalił w Orłowie, ten słynny, ikoniczny klif. Byłem tam zobaczyć, jak to wygląda. Urząd Morski postawił bariery z tablicą. Prosimy nie wchodzić, bo to jest zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym tłumy ludzi omijały barierę, mam zdjęcia, i eksplorowały tenże klif. No więc jeżeli tak będziemy traktować środowisko, w tym także ocean i morze, no to niestety to będzie tak wyglądać. Z jakiegoś powodu planetę mamy czynioną nam poddaną i możemy sobie z nią robić, co chcemy. Nie wykluczone, że to jest kwestia na lekcje przyrody. Zamiast się uczyć o nie wiem, układach krwionośnych glizdy czy innego stworzenia, które niewątpliwie jest ważne dla naszej planety, może właśnie takiej podstawowej empatii do środowiska naturalnego powinniśmy się uczyć, dotykać, wąchać i po prostu mieć to wbite w głowę, że nie należy mu szkodzić.
1: Właśnie chciałam zapytać o to, jak ważna jest ta edukacja wczesnoszkolna, gdzie jesteśmy dziećmi, mieszkamy nad morzem i nikt nie zabiera nas na plażę, żeby pokazać, jak ważne jest to środowisko, w którym żyjemy.
3: No, dla mnie to jest w ogóle klucz. No, mieszkamy wszyscy tutaj i pracujemy nad morzem, natomiast gdyby pani zrobiła pewnego rodzaju ankietę wśród dzieci ze szkół lokalnych, to zapewniam panią, że wyszłoby tak, że generalnie to jest takie powiedzenie sun, sand, sea. Czyli morze, piasek, słońce. I to jest takie postrzeganie naszego Bałtyku. Oczywiście to jest trochę łatwo tak postrzegać Bałtyk, bo wychodzenie na plażę i spojrzenie w morze, no to wydaje się, że jest to bezkresny obszar i mamy go nieskończenie wiele, tej wody. Podczas gdy właśnie jakieś takie pokazanie dzieciom już od najmłodszych lat, że tej wody mamy tak naprawdę tyle co kałuża, i ta woda naprawdę jest bardzo, bardzo intensywnie eksplorowana przez człowieka, przez wszystkich ludzi, którzy mieszkają dookoła, a także z innych regionów, bo przez rzekami wpływa mnóstwo tego, co wyprodukują społeczeństwa dalsze od morza, no to wtedy myślę, że te dzieci mają już możliwość jakiegoś zupełnie innego postrzegania i działania w stosunku do środowiska.
1: Ja najbardziej lubię ten moment latem, kiedy przyjeżdżają Ślązacy, jest 2 stopnie, oni wchodzą do morza, wchodzą i jest do kolan i mówią, co tak płytko, ja chcę pływać.
2: Tak, no Bałtyk jest płytkim morzem i to jest niestety też jedna z jego słabości. Średnia głębokość Bałtyku to 52 metry, sąsiednie Morze Północne już ma 90 metrów, a średnia głębokość przez ocean to jest 3,5 kilometra. Więc faktycznie mamy do czynienia z taką płytką kałużą, z jeziorem polodowcowym, do którego dostała się morska woda. I te wszystkie czynniki, łącznie z naszym oddziaływaniem, świadczą o tym, że Bałtyk jest naprawdę bardzo wrażliwym ekosystemem. Musimy o niego dbać.
1: Czyli przydałoby nam się trochę empatii.
3: Nie tylko trochę, ale bardzo dużo empatii jest nam potrzebne, ale też mądrego zarządzania całym obszarem, terenami nadmorskimi. Już wspominała Pani o deweloperach, ale nawet tak prozaiczna rzecz jak toalety i prysznice plażowe. Proszę zwrócić uwagę, idąc sobie od Brzeźnia do Gdyni, nie ma albo są pojedyncze miejsca, gdzie są ogólnodostępne toalety. Wszystkie są płatne, natomiast bardzo często Urząd Morski sugeruje, że przecież są restauracje. No więc no nie jest to mądre zarządzanie środowiskiem. Aż trudno nawet czasami się dziwić, że naród eksploruje wydmy lub też korzysta z morza, bo czasami kolejki, które obserwuję sam, są tak długie, że no, szczególnie myślę, że dzieci nie są w stanie stać w takich długich kolejkach. No więc zupełnie taka prosta rzecz, też jest to rodzaj jakiejś empatii do współobywateli, no zaplanować jakieś mądrze funkcjonujące systemy sanitarne, które w efekcie nam wszystkim przywychodzą na dobre, prawda?
1: No właśnie, to jest niesamowite, bo na przykład w Niemczech całe wybrzeże jest w toalecie. Tam co kilometr jest toaleta, a u nas jest standardowy tekst: Jasiu, do morza.
2: No, niestety tak. Prosta rzecz, którą można by łatwo zmienić.
3: Tak, bo jedyna naturalna przeszkoda dla spiętrzeń sztormowych, które mogą być dewastujące dla takiej plaży w Sopocie, no to są właśnie te wydmy. No więc jeżeli naród będzie korzystał z wydm, będzie je rozdeptywał, rozkopywał, no to jest absolutne, bezpośrednie przełożenie na zagrożenie dla nas tutaj mieszkających po drugiej stronie wydm.
1: A teraz z Bałtyku przenosimy się na gdyńskie drogi, bo właśnie gdyńskie trolejbusy mają 80 lat. Posłuchajcie ich historii.
4: Tomasz Labuda, zastępca prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
1: 80. urodziny, no okrągła impreza.
4: Tak, okrągła impreza. Dla nas bardzo ważna, bo działamy w myśl hasła tradycja i nowoczesność. I dlatego też świętujemy tradycyjne obchody, jak i również rozwijamy się w sposób dynamiczny.
1: No właśnie, ten najstarszy pojazd u Was, jakim dysponujecie to?
4: To jest Zaurys z roku 57. Co prawda jest to pojazd, który nigdy nie jeździł w Gdyni, ale mamy go w swojej stajni zabytkowej. Natomiast ten pojazd, w którym się znajdujemy, jest to Skoda 9 TR z roku 75.
1: To jest niesamowite, bo te pojazdy są świetnie utrzymane. One są jakoś odświeżane?
4: Tak, te pojazdy są utrzymywane w zajezdni pieczołowicie przez naszych pracowników, którzy mają też wieloletni staż pracy. Wiele dziesiąt lat pracowali w firmie, niektórzy nawet około 50. Wymaga to dużej troski. Tym bardziej, że pojazdy te tylko są użytkowane w okresie letnim, pomiędzy majem a wrześniem.
1: No właśnie, to jest niesamowite, bo w wakacje zdarza mi się spotykać osoby, które mówią, że specjalnie przyjechały do Gdyni, żeby w niedzielę, właśnie w wakacje, przejechać się takim pojazdem.
4: Tak, cieszymy się, z czego się cieszymy, nieustającą zainteresowaniem turystów, ale też i mieszkańców Gdyni. Ilekroć wyjeżdżamy tymi pojazdami, nawet teraz przyjeżdżając na tą uroczystość, to spotykamy się z dużą jakimś takim poruszeniem, kiewaniem do nas, robieniem sobie zdjęć. Także to się wpisuje i na zawsze już chyba w miasto Gdynia.
1: No właśnie, tu jedna pani szła i mówiła: o Jezu, to jeździ.
4: Tak, to jeździ. No tak jak mówię, no tradycja jest dla nas ważna, jednak to jest nasza spuścizna i w związku z tym kultywujemy to, będziemy to dalej utrzymywać, rozwijamy pojazdy, które kolejne wychodzą z eksploatacji i mają też twój pierwiastek jakiś, powiedzmy, zabytku. Pozostawiamy, odrestaurowujemy i takich pojazdów już mamy około 6 pojazdów w naszej flocie.
1: To musi być pewnego rodzaju hobby, zamiłowanie, żeby właśnie takimi pojazdami się zajmować? pracować?
4: To jest jedno i drugie. To jest też pewnie sentyment osób, które się tym zajmują, bo one jak pracowały 40-50 lat, to używały te samochody, pojazdy, tak, trolejbusy, na nich pracowały, jeździły do pracy. Przecież to tradycja trolejbusowa, najstarsza komunikacja w Polsce, jeśli chodzi o trolejbusy, bo są trzy miasta w Polsce, Lublin, Tychy i Gdynia. No to wiąże się z tym, że jest to pewnego rodzaju tradycja, nie ma tego wiele i nawet pewnego rodzaju zaszczyt dla tych pracowników, że mogą przy tym pracować.
1: No właśnie, a co się czuje, kiedy siedzi się w takim pojeździe, bo nasi słuchacze tego nie widzą?
4: To może pani redaktor powie, bo mi dosyć często się to zdarza, ale nawet jadąc na tą uroczystość, no widać tą różnicę, tak? No nie ma tego komfortu jak dziś, nie ma klimatyzacji, odbywa się ten cały proces jazdy w sposób taki szarpany, bym powiedział, ale jednak ta nutka sentymentu, że kiedyś te pojazdy jeździły i woziły rzesze ludzi, naprawdę rzesze ludzi, no jest i dlatego no czuję się tego ducha.
1: Ile takich pojazdów jest dokładnie w waszej flocie?
4: Tego typu nie, mamy różne typy. Mamy pojazd jak ten, który znajdujemy, Skoda 9TR. Jest ZU radzieckiej produkcji, który pozyskaliśmy z Ukrainy jeszcze przed okresem, tym trudnym okresem, z miasta Łódzk. Jest no, już nasz, Jelcz 120. No i jest ten Zauer, który wspomniałem, z 57 roku. On jest pozyskany ze Szwajcarii. Ponadto jeszcze utrzymujemy i będziemy remontować pojazdy, odrestaurowywać, które jeździły we flocie no w miarę nieodległym czasie, czyli powiedzmy w ostatnich 30 latach. To jest to Mercedes O405, który też jeździł kiedyś i był postrzegany jako taki powiew nowości, niskopodłogowy. On zastępował te stare pojazdy. Także jakby kolejnym takim naszym pojazdem, który będzie może w przyszłym roku już w eksploatacji pojazdów zabytkowych, to będzie właśnie Mercedes 405.
1: Gdzie wy szukacie takich perełek? To są jakieś specjalne aukcje? Jeździcie po świecie?
4: Nie, to raczej wszystko odbywa się w sferze, jak pani powiedziała, grona tych miłośników, różnych kół miłośniczych, których jest naprawdę wiele. Same trolejbusy też w Gdyni cieszą się ogromnym popularnością właśnie w kołach miłośników. Jeden drugiemu pocztą pantoflową na tej zasadzie.
1: Mam autobus, słuchaj.
4: Tak, mam autobus. I trzeba przyznać, że też swego czasu my jako przedsiębiorstwo przerabialiśmy autobusy spalinowe na trolejbusy, tak żeby można było je wprowadzić potem do eksploatacji.
1: To jest radykalna różnica wobec tego, co mamy dzisiaj. Jak wyglądają dzisiejsze trolejbusy?
4: Oj tak, to na pewno to nie można nawet tego porównywać. Mówimy, że kto potrafi pojechać takim pojazdem, to w tymi nowymi nie ma żadnych kłopotów i problemów. Dobra nauka jazdy. Lata 40., kiedy trolejbusy powstały, wrzesień, trolejbusy powstały jako najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce, a tych przedsiębiorstw mamy trzy: Tychy, Lublin i sama właśnie trolejbusy gdyńskie, więc prowadzimy tę działalność na najdłużej. W realizacji naszych przedsięwzięć kierujemy się hasłem tradycja i nowoczesność, tak? Czyli kultywujemy tradycyjność, te pojazdy właśnie, które mamy okazję jeździć na linii 326 i cieszą się ogólnym powodzeniem wśród turystów, ale też i lokalnej społeczności. Jak jechaliśmy tutaj na miejsce, to kiwano nam i kierowca mówi, że ma tyle znajomych, że nie wiedział o tym, że ma tyle znajomych. Także popularnością cały czas się cieszy tak wśród mieszkańców, jak i właśnie gości, którzy do nas przyjeżdżają. Mamy też konkretne zapytania, czy to do ZKM-u, kiedy, jakiego typu, jaki numer będzie jeździł w konkretnym dniu, bo chce przyjechać i się nim przejechać. Także dla nas jest to ważne, jeśli chodzi o tradycję. Z trolejbusami na przestrzeni tych wszystkich lat, 80, bywało różnie, jeśli chodzi o zaangażowanie w komunikację. W zależności od tego, jaka była koniunktura gospodarcza i tak dalej, na różne okresy przechodziliśmy w historii. Były lepsze czasy, gorsze czasy, no ale ta stabilizacja przyszła w momencie pozyskiwania, możliwości pozyskiwania środków unijnych i powiem, że PKT, wpisując się w strategię miasta, jeśli chodzi o realizację zadań zeroemisyjnych, tych projektów unijnych zrealizowała kilkanaście. Można powiedzieć od początku, czyli lata 2004-2006, wybudowanie naszej siedziby na ulicy Zakręt do Oksywy A1 praktycznie od podstaw, zakup taboru, rozbudowa sieci trakcyjnej w stronę pętli Kaczebuki czy też Dąbrowa Miętowa. poprzez dalsze projekty, w których pozyskiwaliśmy trolejbusy, także te standardowe, jak i 18-metrowe. Ta tendencja cały czas się utrzymuje. Tabor jest modernizowany lub też zakupywany jest nowy. Przy czym rewolucją przy tym wszystkim, przy tych przedsięwzięciach było wprowadzenie możliwości jazdy autonomicznej.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Dwa głodomory z Trójmiasta i naprawdę dużo pysznego jedzenia. Dziś poznacie Olę i Arka, którzy stworzyli instagramowy przewodnik po trójmiejskich knajpach. Jak to wszystko się zaczęło? Która szama jest dla nich tą najlepszą? Posłuchajcie.
5: Cześć, ja jestem Ola, razem z Arkiem prowadzimy konto Food Love People.
6: Tak, tutaj Arek też jest. Tak jak Olcia przedstawiła, prowadzimy konto Food Love People.
1: No właśnie, tak jak macie napisane w bio, dwa głodomory z Trójmiasta, to chyba najlepsze określenie was.
5: Tak, to jest idealne wytłumaczenie. No my ogólnie pochodzimy ze Słupska, a na studia przyjechaliśmy do Trójmiasta, no i tak naprawdę przepadliśmy za gastronomią w Trójmieście, bo jest tu mnóstwo fajnych miejsc.
1: No właśnie, jak to wszystko się zaczęło? Dwójka studentów przyjeżdża do Gdańska, idzie do knajpy i mówi sobie, o kurde, ale tu mają fajnie.
5: No, ale było tak identycznie, no my po prostu chodziliśmy do tych restauracji i robiliśmy zawsze zdjęcia i wysyłaliśmy naszym znajomym, żeby im powiedzieć, tu musicie iść, tu musicie iść. No a że oboje nie mieliśmy żadnej takiej pasji w życiu, to stwierdziliśmy, że taki profil może być czymś fajnym. No i tak naprawdę, no.
6: No tak najfajniej właśnie, że bez doświadczenia żadnego, nie wiedzieliśmy, z czym to się dosłownie i w przenośni je. No i tak zaczęliśmy po prostu z buta. No i jakoś to się to przyjęło. No, my się cieszymy.
1: Tobie na początku wszystko smakowało.
6: Tak, na początku wszystko smakowało, bo ja się na niczym nie znałem, no nie oszukujmy się. Taki zwykły chłopak spod miejscowości Słupsk, z Redzikowa dokładnie. Po prostu dla mnie się liczyły takie proste smaki. Tutaj sobie zjem jakiegoś kotlecika, tutaj kepsika, tutaj pizzę. No a tutaj Olcia pokazała, co tutaj jest dobrego.
1: No właśnie, Olcia, co ty pokazałaś takiego dobrego? Jaką kuchnią skradłaś jego serce?
5: Wiesz co, Arkę w ogóle trzeba było otworzyć na nowe smaki, bo on był taką osobą, którą był trochę skrytą kulinarnie, a stwierdziliśmy, że kurczę, prowadzimy taki profil, musimy się otwierać co rusz na nowe smaki. Nawet w tym roku mamy takie postanowienie i właśnie próbujemy co chwilę, na przykład właśnie ostatnio kuchni gruzińskiej, albo ostatnio co my jedliśmy? Kurze serce?
6: Tutaj właśnie pod plenum.
1: Czyli kurze serce.
6: Pan w Brazylii robił grilla i właśnie grillował tam kurze serce. Ogólnie to było dosyć smaczne.
1: Jak smakuje kurze serce? Jaka to jest konsystencja?
6: Konsystencji? Kurczę, no jak kurczak. No trochę taki kurczak pomieszany z wątróbką. No,
5: fajne, taki grillowy, nie?
6: Grillowe,
5: no,
6: bo to było...
5: było coś ciekawego dla nas, coś zupełnie innego. I właśnie o to nam chodzi, żebyśmy każdy z nas tak naprawdę otwierał się na te nowe smaki, próbował czegoś nowego, nie bał się ich, bo tak naprawdę jeżeli będziemy ciągle zamknięci na dane smaki, no to kurczę, to nie jest fajne, wiesz, lepiej się otwierać, próbować nowych rzeczy, sprawdzać nowe miejscówki. Nam o to chodzi, żeby jakby pokazywać ludziom, jaki jest wybór tego.
6: Że nie ma tylko pizzy.
5: Tak, że możesz codziennie chodzić do innego miejsca, z inną kuchnią próbować, innego dania i to jest naprawdę fajne i coś wyjątkowego.
1: A spodziewaliście się, że z takiego profilu trochę na początek, no wiadomo, amatorskiego, stworzy się taka prawdziwa baza lokalnych restauracji, taki przewodnik?
5: Kurczę, powiem ci, w życiu nie pomyśleliśmy w ten sposób. My po prostu robiliśmy to, co kochamy od samego początku i dalej właśnie. To polega tylko na tym, że my wkładamy całe serducho w to i nam chodzi o to, żeby właśnie zbliżyć się do tych ludzi. My uwielbiamy kontakt z nimi. Nam się to tak podoba, że my właśnie korespondujemy ciągle z nimi. Oni nam dają jakieś polecajki i świetnie to teraz wygląda.
6: Mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że może odnajdują po prostu nasi obserwatorzy własnych siebie w nas, że jesteśmy po prostu takimi zwykłymi ludźmi.
1: Zwykłymi zjadaczami chleba.
6: No, tak to można ująć.
1: I kurzych serc.
5: No właśnie.
1: No właśnie, jakie lokale odwiedziliście na początek? Jakie to były kuchnie? Czego spróbowaliście jako pierwsze? No pizzę, kebab, wiadomo, ale...
5: Na samym początku wydaje mi się, że na przykład w Słupsku nie ma pizzy neapolitańskiej.
6: Najpierw byliśmy w Krakowie.
5: A no właśnie.
6: Na kuchni polskiej.
5: Tak.
6: To był bar Mleczny, tak, jeżeli dobrze pamiętam. I bardzo miła pani powiedziała nam wtedy, pamiętam to jak dziś, że nie dojedliśmy surówki i pani przyszła i powiedziała tak, Kurczę, ale wy naprawdę tego nie zjedliście? Musicie to zjeść, bo to jest samo zdrowie. My tacy przestraszeni tej pani postanowiliśmy to zjeść. Ale no ogólnie było bardzo smacznie i też tak o tym napisaliśmy, można dalej to przeczytać.
5: Tak, i potem to Trójmiasto. No i właśnie zaczęło się od tego, że próbowaliśmy na przykład właśnie pizzy neapolitańskiej, której nigdy wcześniej nie testowaliśmy. I za każdym razem był taki szok, kurczę, że jest coś innego, że jest coś takiego ciekawego. No i tak próbowaliśmy co rusz jakieś nowe rzeczy. Tak samo ramen, nigdy wcześniej go nie jedliśmy. Najpierw w ogóle pałeczkami nie umieliśmy jeść, więc wyglądało to dosyć śmiesznie, bo ten makaron nam ciągle wypadał, tak naprawdę.
6: Cały człowiek był brudny później po całym takim jedzeniu. No bo wiecie, ramen trochę pryska, jak człowiek sobie je. No i ja wychodziłem po prostu cały brudny i musieliśmy wrócić do domu, żeby się przebrać.
7: Nowości jeszcze brudny.
5: No właśnie, ale warto było. No i tak naprawdę właśnie co chwilę testowaliśmy jakieś miejsca. Dla nas najważniejsze jest to, żeby chodzić do miejsc, które polecają nam inni. My po prostu nie robimy czegoś takiego, że idziemy przez ulicę i mówimy, dobra, do tego miejsca trzeba iść. Nie, dla nas najważniejsze są nasi odbiorcy i my bardzo słuchamy tego, co oni mówią, co polecają i patrzymy właśnie na ich polecenia, a dopiero potem idziemy właśnie do tego miejsca z ich polecenia i zazwyczaj nawet bierzemy te dania, co oni polecają, żeby się tak właśnie otwierać na te smaki i próbować tego, co lubią tak naprawdę no, nasi obserwatorzy, nie?
7: No, ale jak wy sami wyszukujecie tych restauracji? No, bo polecajki to jest jedno, a na przykład, nie wiem, szukacie, co nowego się otwiera w Trójmieście?
6: To jest bardzo, bardzo fajne pytanie, ponieważ jak my wychodzimy na spacery, to my nie idziemy tak jak normalny człowiek sobie nad morze, załóżmy na spacer do lasu, tylko my idziemy przez środek miasta i patrzymy sobie, o, tutaj w tej restauracji fajnie to wygląda, trzeba później to obczaić, może ktoś na ten temat coś pisał już, no i sobie tak spacerujemy i patrzymy po prostu na przykład też, co ludzie gdzie jedzą i jak coś ładnie wygląda, co ktoś inny je, po prostu...
7: Zaglądacie do talerzy.
5: No trochę tak.
6: Trochę niekulturalnie, ale tak robimy.
5: Ale tak, to jest prawda, że nasze spacery polegają na tym, że właśnie zerkamy ciągle na restaurację i to na tym się opiera nasz spacer zazwyczaj, prawda?
7: No właśnie, wasza przygoda z jedzeniem w Trójmieście trwa już 2 lata. Jak się ta kuchnia w Trójmieście trochę przez te 2 lata zmieniła? Więcej lokali jakich się pojawiło?
5: O kurczę, to jest dobre pytanie. No, w Gdynie na przykład bardzo dużo jest śniadaniowni. Widać to, że co chwilę jakieś właśnie miejsce ze śniadaniami się otwiera. Na przykład trochę nam brakuje w Trójmieście dalej talerzyków, no bo jest jedno miejsce takie, które się opiera ten koncept na talerzyka.
6: No już jest trochę więcej. Od miesiąca się pootwierały różne restauracje, się trochę pozmieniały i otworzyły właśnie talerzyki. To można powiedzieć, że są takie 3 miejsca. Ale co się teraz właśnie jest trendy w Trójmieście, to pistacje. Pistacjowe rzeczy, pistacjowe croissanty, pistacjowe wypieki.
5: Pączki. Wszystko. Kurczę, jak ma na Tłusty Czwartek i były te pączki pistacjowe. W ogóle w Tłusty Czwartek to też mieliśmy niezłą sytuację, no bo stwierdziliśmy, że kurczę, musimy przetestować jak najwięcej. I chyba tych pączków koniec końców wyszło 30, spróbowaliśmy. Co prawda nie w jeden dzień, spokojnie. Minęło trochę czasu.
7: Gdzie ty masz te pączki?
5: No, to było, powiem ci, naprawdę niezłe wyzwanie i potem nie mogliśmy już patrzeć na te pączki, ale było warto, bo kurczę, odnaleźliśmy takie fajne perełki, prawda?
7: No to wszystko przez Gawła, no bo on te pistacje sprzedał.
6: No coś w tym może być, chociaż mi się wydaje, że ogólnie teraz panuje w Polsce taki trend, że pistacje są trendy.
7: Pistacje są pyszne, polecacie.
5: O Jezu, i to jak najlepiej taki croissant z kremem pistacją. No my uwielbiamy i naprawdę jesteśmy uzależnieni od pistacji.
7: Ile razy w tygodniu odwiedzacie restaurację? Jak to wygląda? No bo bycie studentem no nie jest łatwą sprawą, a tu jeszcze trzeba chodzić po knajpach, wydawać pieniądze.
5: No właśnie, przez to, że oboje studiujemy dziennie, no to przyznajemy szczerze, że jest to dla nas takie lekkie wyzwanie i tak naprawdę głównie czas mamy weekendami. Jeżeli się coś uda, no to w tygodniu też może raz idziemy, ale zazwyczaj tak 2-3 miejsca w tygodniu odwiedzamy.
6: Znaczy zazwyczaj idziemy sobie na przykład w sobotę, idziemy do 2 miejsc i w niedzielę idziemy albo do 1 albo do 2 miejsc i w poniedziałek mamy czas na montaż.
7: Czyli montujecie filmiki, robicie zdjęcia.
5: Oj, wszystko, to jest długi proces, no bo jednak te rolki, no to najpierw trzeba wymyślić tekst, nagrać to. Jeszcze to nagranie jest takie ciężkie, bo tak trzeba dawać całą swoją energię w to, gdzie czasem człowiek, no nie ma humoru, ale jednak trzeba w tym głosie usłyszeć ten taki uśmiech, że ty tak naprawdę to kochasz, prawda?
6: Znaczy, no bo kochasz to,
5: no
6: Olciu,
5: tak?
6: Tylko nie zawsze jest po prostu ta energia, bo my zawsze to robimy wieczorami i też jest jest sytuacja o tyle trudna, bo mamy też ograniczony czas na antenie, na Instagramie czy też na TikToku i po prostu robimy tak teksty, żeby przekazać jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie i to jest właśnie ciężkie.
7: A współpracujecie ze sobą jako para, to czasami tak nie jest jakoś, że tak powiem, nie ma jakichś zgrzytów smakowych choćby, no bo wiadomo, ty wolisz słodkie, on słone i teraz gdzie idziemy?
5: Wiesz co, czasem tak jest, że mi na przykład jedno danie smakuje, Arkowi nie, ale takich zgrzytów mocnych to my nie mamy, prawda? Nie, zawsze jakoś dogadujemy się. W tym tylko właśnie to, że czasem jednemu coś bardziej smakuje, czasem drugiemu mniej, ale to jest dobre, bo wtedy ja danie, które lubię bardziej, mam całe dla siebie, Arek całe dla siebie, a tak to zazwyczaj dzielimy się po połowie, żeby jednak każdy wypróbował tych dań.
6: Gorzej jest sushi, ponieważ wtedy musi mieć pół na pół, wszystko podzielone równiutko. Jeden je jedną roleczkę, drugi je połowę tej samej i tutaj nie ma miejsca na to, że komuś coś bardziej smakuje, bo każdemu akurat, jeżeli chodzi o sushi, to smakuje. Mamy takie same gusta.
5: Kochamy sushi i to jest takie no, nasze ulubione jedzenie, prawda?
6: Tak, tylko szkoda, że jest takie drogie.
7: Okej, okay, apelujemy o to. Jak się czujecie z faktem, że obserwuje was 70 tysięcy osób? 70 tysięcy osób kieruje się waszymi polecajkami.
6: Jeszcze gorzej brzmi 10 milionów wyświetleń miesięcznie. To jest trochę straszniejsze jednak.
7: Okej, okay, czyli 10 milionów osób sprawdza, gdzie jadł Ola i Arek.
5: Boże, no jak tak powiesz, to wiesz co? Brzmi to trochę strasznie. No my zazwyczaj o tym tak nie myślimy, kurczę. Nie patrzymy w ogóle na te liczby już tak naprawdę. Nam po prostu chodzi o to, żeby sprawiać przyjemność innym i żeby się to podobało. Uwielbiamy właśnie chodzić do miejsc, którzy polecają inni. Potem pokazujemy to miejsce, potem oni się tak angażują w to, piszą swoje opinie.
6: Taka społeczność jest zbudowana już,
5: tak,
6: można powiedzieć.
5: I to jest dla nas najlepsze, a to ile tych osób jest tak naprawdę, to staramy się na to nie patrzeć, bo wydaje mi się, że jakbym tak ciągle to analizowała, że Boże, ile osób mnie ogląda, to mogłoby być bardziej stresujące.
7: A trójmiejscy restauratorzy nie zabijają się o was? No bo jednak pojawić się na waszym profilu, no to dobra reklama.
6: Raz była taka sytuacja, anegdotkę taką powiem. Tutaj restauracje no, wiedziały, o kogo chodzi. Wracaliśmy raz z zakupów, tacy załadowani, zmęczeni na maksa i nagle wybiega jeden restaurator. Chodźcie do nas, tutaj, pamiętam was, kojarzę was z Instagrama. Wybiega druga pani z restauracji obok, to chodźcie od razu do nas. I tak się kłócą o nas, rozrywają dosłownie. A my mówimy, chcemy iść do domu, odłożyć zakupy.
5: Tak, no raz mieliśmy taką sytuację, że dwie osoby, bo dwa lokale były obok siebie i oni, żeby przyjść do tych, nie do tych. I pani nas zaprosiła, że ona od razu nam pokaże lokal, jak on wygląda. No, my mówimy, no dobrze, ale my teraz wiemy, pani, no prywatnie chcemy spędzić czas, chcemy iść do domu. Może innym razem przyjdziemy. Ale tak, nie czujemy takiej presji tych restauratorów. No my po prostu sami sobie chodzimy do tych miejsc, sami je testujemy. Nie?
7: Ale wyczuwacie na przykład, kiedy przychodzicie do restauracji i ktoś zaczyna się starać za bardzo, bo was poznał.
6: Znaczy na pewno czasami są takie sytuacje, w szczególności jeżeli na przykład jest to taka bardziej restauracja w centrum miasta, to w centrum miasta i bardziej taka kameralna. Zazwyczaj widać, kiedy jakiś menadżer się obok nas kręci, czy też właściciel i widać właśnie ten wzrok.
5: Widać. Widać. Ale to i tak, takich sytuacji wydaje mi się, że jest mało, nie?
6: Mało, albo my nie chcemy ich widzieć.
7: Ale zdarza się tak, że na przykład restauracje piszą do was, zapraszamy was na dzień otwarty, na dzień śniadania, na dzień pistacji.
5: Tak, restauracje czasem piszą do nas. No my takich zaproszeń już nie przyjmujemy. Wolimy sami chodzić do miejsc, sami je testować. Ale jednak zawsze uważamy jednak w ten sposób, że jakby restauracja robiła pod nas na przykład lepsze, to jaki to ma sens tak naprawdę dla nich? No bo przecież nam zrobią lepsze, ale chodzi o to, żeby potem kolejna osoba tam poszła. No i skoro dostanie jakieś inne danie, gorzej wyglądające, no to przecież nie wróci. To jaki to tak naprawdę miałoby sens? Czegoś takiego kompletnie nie rozumiemy. Wiemy, że niektóre miejsca na pewno tak robią, ale kurczę, mega to jest niefajne i to jest apel właśnie do restauratorów, żeby no nie robić takich sytuacji, bo to w ogóle nie pomaga tak naprawdę, a pogarsza tak naprawdę całą sytuację.
7: A na co zwracacie uwagę, kiedy idziecie do restauracji? To jest tylko smak, czy też na przykład wystrój, obsługa?
5: Wiesz co, teraz tych punktów jest naprawdę wiele, bo tak samo ludzie nas proszą, żebyśmy opatrzyli, czy jest kącik dla dzieci.
6: Jest możliwość wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych.
5: Tak, czy są pozycje wege. Kiedyś właśnie byliśmy tylko zamknięci na to, żeby smak, obsługa, wystrój, koniec. Teraz staramy się patrzeć na to szerzej, tak żeby każdemu to naprawdę przypasowało. Na przykład patrzymy, niektóre restauracje wprowadzają wodę za darmo. To też jest taki fajny punkt, o którym warto powiedzieć głośniej.
7: Woda za darmo brzmi dobrze.
5: Tak. Moim zdaniem więcej miejsc powinno takie coś mieć.
6: No na zachodzie to jest już norma, że tak zwany tap water się dostaje po prostu do dodania. U nas to nie jest jeszcze tak spotykane. Szkoda, ja bym korzystał. Znaczy korzystam jak jest po prostu.
0: Magazyn lokalny.
7: I tu ponownie Dominika Bakura. Wracamy do dalszej rozmowy z Olą i Arkiem z profilu Food Love People. W tej części porozmawiamy o trójmiejskiej pizzy i o tym, jak wygląda życie food influencera. Czy zawsze jest zimne posiłki, bo trzeba zrobić fotę? No niestety. A uważacie, że trójmiejskie restauracje są na naprawdę wysokim poziomie?
5: Oj, wydaje mi się, że tak. Na przykład w Gdańsku mamy mnóstwo miejsc z pizzą. Tego jest od groma. Tego jest bardzo duży wybór tych miejsc.
6: To jest taka pizza top, top.
5: No naprawdę.
7: Taka jak we Włoszech.
6: No, mamy nadzieję.
5: No naprawdę jest szeroki wybór. No i co chwilę się tak naprawdę jakieś nowe miejsca otwierają. Na przykład właśnie Garnizon. Przecież tam punkt po punkcie, powolutku, kolejne miejsca. A teraz tak naprawdę jest tam mnóstwo fajnych miejscówek, gdzie można dobrze zjeść.
7: A była taka miejscówka, oczywiście nie możemy podać nazwy, ale która szczególnie Was zaskoczyła czymś takim naprawdę wow?
6: To jest właśnie najcięższe pytanie. Zazwyczaj jak dostajemy wiadomości prywatne typu, jaka jest najlepsza restauracja w Trójmieście według Was? To jest bardzo ciężkie pytanie do odpowiedzenia, ponieważ jest bardzo wiele kategorii. To wszystko zależy tak naprawdę. Czy mamy ochotę na bardziej taką casualową, czy taką fancy restaurację?
5: Czy na pizzę, czy na ramen, czy na co? Tak naprawdę na swoich ulubieńców mamy, ale...
6: W poszczególnych kategoriach.
5: Tak, nie mamy po prostu takiego jednego miejsca, które powiemy, zawsze tam idziemy. No po prostu zależy, na co masz smaka, a wtedy my mamy swoje właśnie takie ulubione miejscówki.
7: A macie taką jedną ulubioną miejscówkę, do której chodzicie bardzo często i czasami mówicie sobie, kurde, można by było pójść do czegoś nowego, a wy dalej w to samo miejsce.
5: Tak, są takie miejsca. To są takie miejsca, gdzie celebrujemy tak naprawdę swoje też prywatne chwile, no bo przychodzimy tam częściej, nie zawsze to tak naprawdę nagrywamy i sobie też chcemy odpocząć, spędzić czas inaczej, no bo jednak jeżeli przychodzimy do restauracji i bawimy się, ciągle nagrywamy i tak dalej, no to jednak to też jest trochę takie wyzwanie, prawda?
7: No właśnie, restauracja nie stała się waszą pracą?
6: Tak, można tak powiedzieć.
5: Można tak powiedzieć.
7: No. Jak ty ją chcesz zabrać na randkę, to już nie, to bez sensu.
6: To raczej nie do restauracji.
5: No
6: możemy pójść sobie na park trampolin, pójść sobie na spacer, pojechać gdzieś.
7: I randki w restauracjach odpadają.
5: Najwyżej jeszcze zamówić do domu, bo wtedy no tak nie nagramy tego tak dobrze, jakbyśmy byli w danym miejscu, ale tak no to ciężko nam, bo kurczę zawsze chcemy pokazać już to miejsce innym tak naprawdę.
7: No życie influencera, szczególnie takiego restauracyjnego jest trudne, no bo trzeba wyjąć ten cały sprzęt, jedzenie stygnie.
5: O tak, to jest prawda, żeby nagrać to wszystko i to jedzenie właśnie takie stygnące, człowiek taki głodny chce to zjeść, ale jeszcze jedną fotkę musi strzelić, nie? Zawsze takie mamy dylematy.
6: Ale i tak troszkę się to poprawiło na przestrzeni ostatniego pół roku.

0: Znaczy, no, krótko, nie krótko. Na pewno krócej niż było wcześniej.
1: No, już widzę te reakcje w restauracji. Patrzcie na tą parę. Pół godziny, oni dalej pocą.
2: Trochę tacy zwariowani, że my jeszcze robimy tak, że czasem jest lepsze światło, no to musimy się co chwilę zamieniać miejscem, że na przykład ja muszę uciąć tutaj, gdzie jest dobre światło, a potem Arek musi z tej. I tak sobie chodzimy w kółko, nie?
1: Potem przepraszam panią, pani ma lepszy stolik, możemy tu na sekundę?
0: Nie, no, aż tak to nie. Ale tam, no, staramy się wybrać jak najlepsze właśnie miejsce. Jak nie ma takiego najfajniejszego, to po prostu się zamieniamy miejscami między sobą. No i to wygląda dosyć śmiesznie, jakbyśmy pierwszy raz jedzenie widzieli na oczy.
1: Powiedzieliście, że restauratorzy was poznają, ale też wasi fani.
2: Tak, coraz częściej mamy sytuację, że na przykład idziemy na spacer i widzimy spojrzenia, ale czasem, i to nam się bardzo podoba, jeżeli ktoś do nas zagaduje, możemy porozmawiać z nimi przez chwilę o tym jedzeniu, o tym, gdzie oni byli i tak dalej, no to jest cudowne, ale często teraz tak mamy, że na przykład sobie wychodzimy gdzieś na zewnątrz i tak czujemy te spojrzenia, że ktoś nas skądś kojarzy, zapewne to jest takie, że znam ją, ale nie wiem skąd i tak się muszę wpatrywać trochę w nią.
1: Nie. Potem wam wysyłają wasze zdjęcia z ukrycia.
0: Tak, też zdarza się.
1: A jak często zdarzają się sytuacje, że ktoś pisze do was: cześć, przylatuję do Gdańska na 1, 2, 3 dni. Co polecacie na śniadanie, obiad i kolację?
2: Jezu, to jest mega często.
0: Praktycznie codziennie jeszcze obcokrajowcy też piszą do nas.
2: Tak, ale wakacje to już w ogóle wtedy to mnóstwo osób pisze, a tak to wydaje mi się, że taka jedna wiadomość dziennie, żeby właśnie tak powiedzieć, że na przykład interesuje ich ramen, żebyśmy powiedzieli wszystkie miejsca, które polecamy ramenownie na przykład w Gdańsku i tak sobie działamy, nie?
1: Ale właśnie bardzo dużo osób podróżuje pod kątem jedzenia.
2: No ludzie się to jest piękne, że ludzie się tak otwierają na te restauracje, że uwielbiają tak samo jak my już chodzić, testować, sprawdzać i jest to taki ważny punkt dla nich. Nie jest to dodatek, restauracja to nie dodatek, tylko jednak opieramy na przykład to wyjście na to, żeby się gdzieś przekręcić obok tej restauracji i żeby potem zjeść jak najlepiej.
1: To jest właśnie niesamowite, bo pytasz się, byłeś w Gdańsku, co widziałeś, nie wiem, stare miasto. O wiesz, byłem na takim super ramenie. Okej.
0: Teraz to wyglądam. Byłem w Gdańsku, no wiesz co jadłem ostatnio. Kurczę, nie interesuje mnie, gdzie to tam byłeś, ale ważne co jadłeś.
2: No, trochę w tym jest prawda.
1: A nie czujecie takiej trochę na sobie odpowiedzialności? No, że jednak polecę to miejsce, ono musi być dobre. On tu specjalnie przyleciał, no ma zjeść coś dobrego, a ja tu jednak mogę spalić to.
2: Wiesz co, my zawsze dajemy nasze takie pewniaki, miejsca, które są dla nas sprawdzone, ale no jest ta presja, czy na pewno tej osobie siądzie, no bo jednak trzeba to przyznać, każdy ma inny gust i to, że nam może coś smakować, nie oznacza, że każdemu będzie smakowało to tak naprawdę, bo jednak każdy jest inny, każdy lubi coś innego, każdy lubi, nie wiem, bardziej ostre, wyraziste, ktoś lubi bardziej delikatne, no to jest takie trochę skomplikowane.
0: No i też są błędy ludzkie po prostu. Restauracje nie są nieomylne, no i zdarzają się błędy, no nie oszukujmy się.
1: Gdybyście dzisiaj mieli tak ocenić w skali od 1 do 10 kuchnię w Trójmieście, jaką dalibyście ocenę?
2: Ja bym podała 8, no bo wiadomo, że może być lepiej, ale i tak miejsc jest mnóstwo i te miejsca są fajne i te właśnie, które się otwierają, to i widać, że to jest właśnie wszystko takie, no może nie wszystkie miejsca, ale większość, jest takie od serducha, takie prawdziwe. No my najbardziej lubimy właśnie poznawać historię restauracji. Na przykład właśnie ostatnio poznaliśmy, że rodzina od 6 lat razem tworzy i widać to zaangażowanie, to serce, jakie oni wkładają w to i to jest takie piękne.
1: No właśnie, poznajecie też czasem ten backstage od kuchni?
0: Czasami się uda, nie jest to codziennie wiadomo, ale po prostu czasami piszą do nas restauracje, żebyśmy po prostu się spotkali. Tutaj nawet nie chodzi o to, żebyśmy nagrywali materiał o danym miejscu, ale żebyśmy dali im jakiś feedback taki prywatny, czy im smakuje, co mogliby ewentualnie zmienić właśnie w tym kierunku.
1: A wasi znajomi czasami nie mówią: ej, zabierzcie mnie ze sobą na to testowanko.
2: Wiesz co, no nie wiem, czy to by było takie fajne, skoro my tak ciągle nagrywamy, to często znajomi pewnie by się tak stresowali. Mamy takich, którzy już są przyzwyczajeni do tego i oni sobie biedni, grzecznie czekają, aż my wszystkie zdjęcia zrobimy, nagramy, ale no na pewno jest to też trochę stresujące dla nich, myślę, nie? Ale korzystają z naszych poleceń i to nam się podoba, że każdy tak naprawdę chodzi i też właśnie mi się najbardziej podoba to, że my się naprawdę otwieramy na te wszystkie nowe smaki i że właśnie ta restauracja to już nie jest po prostu ten dodatek, tylko to już jest takie coś, że kurczę...
0: Główna rola. Tak. Zamiast backstage'u mamy main stage.
1: Taki. A to nie jest tak, że po prostu się dobrze bawicie w tym, co robicie?
2: my to z całego serca kochamy i najważniejsze właśnie dla nas jest to, żeby robić to z miłości, a nie z żadnego przymusu. Bo jeżeli byśmy robili to, bo musimy, no to ten profil w ogóle by nie miał sensu. My opieramy się po prostu na tym, żeby właśnie robić to, co kochamy, żeby właśnie z tymi ludźmi ciągle zawierać ten kontakt, poznawać ich tak naprawdę, nie?
1: A to jak widzicie swój profil za, nie wiem, 5 lat? Planujecie iść w tym kierunku, czy dostudiujecie na Politechnice? To chyba niekoniecznie związane z jedzeniem.
2: No właśnie, jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Tego nie wiemy, ciężko nam to powiedzieć. Na pewno będziemy chcieli o wiele więcej podróżować, bo teraz z racji, że studiujemy każdy inaczej trochę, no to ciężko nam o te wyjazdy, a jednak fajnie by było do innych krajów, próbować tamtych smaków tak naprawdę. I wydaje mi się, że właśnie jak skończymy studia, no to się zaczną takie wyjazdy poza Trójmiasto, w Polskę, ale też za granicę, myślę.
0: No, idealnie to, Olcia, ujęłaś. No fajnie byłoby tak pójść bardziej na Europę, pokazać te właśnie kuchnie stricte danych krajów. Fajnie byłoby to pokazać.
1: Czyli nie co jemy w Trójmieście, tylko co jemy na świecie.
2: To by było, znaczy wydaje mi się, że i tak byśmy trzymali się Trójmiasta dalej, to by było takie główne, ale jednak byśmy pokazywali te podróże, bo jednak i to jest dla nas ważne, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest naprawdę na przykład we Włoszech, taka prawdziwa carbonara, jak tam ona smakuje. I zobaczyć, jak to wszystko wygląda i na pewno byśmy też pokazywali to na swoim Instagramie.
1: A w Trójmieście jakie kuchnie królują? Włoska?
0: Tak.
2: Oj, Włoska, tak, to zdecydowanie to jest restauracji o bardzo dużo jest.
0: Niektórzy
2: Włoska
0: robią to lepiej, niektórzy robią to gorzej, no ale Włoska
2: rządzi.
0: Włoska rządzi.
2: Tak.
0: To jest chyba, no właśnie.
1: To jest wasza ulubiona?
0: Nie.
2: Nie, nasza to azjatycka, tak mi się wydaje, że ta o nas króluje. Ale tak naprawdę kiedyś mieliśmy tak, że trzymaliśmy się właśnie tylko tych dań, które my lubimy, a teraz się otwieramy non-stop. Chcemy próbować wszystko, co nowe.
0: Bierzemy najdziwniejsze nazwy zazwyczaj dań, żeby sobie potestować takich dziwnych, fajnych rzeczy.
1: No właśnie, na początku rozmowy powiedzieliście kurze serca, więc moje ostatnie pytanie, co najdziwniejszego jeszcze jedliście?
2: O kurczę, to było takie najdziwniejsze, ale co jeszcze?
0: Znaczy, dziwne, nie dziwne, ostatnio jedliśmy dość ciekawe danie, mianowicie bancha. To jest taki a la hot pot wietnamski, że macza się makaron ryżowy czy też sojowy w takim słodko-rybnym bulionie i do tego są różne zioła i klopsiki.
1: Było dobre?
2: Było, naprawdę było mega dobre. Też byliśmy w szoku, bo tak nie byliśmy pewni, jak to będzie smakowało, ale byliśmy pod ogromnym wrażeniem, nie?
1: Jakieś nietypowe deserki?
2: Nietypowe deserki.
0: Ostatnio w Warszawie jedliśmy takie szaszłyki jakby z ciasta ryżowego i one były polane takim słodkim sosem sojowym, coś w tym stylu. To akurat nam średnio siadło. Do końca nie wiem, czy dobrze powiedziałem to, co zjedliśmy, ale to jest moje takie, co zapamiętałem.
1: A korzystacie z tych takich wszystkich festiwali jedzeniowych, kiedy można popróbować różnych dań?
2: No, my uwielbiamy takie rzeczy. No, bardzo często w wakacje się takie akcje dzieją, ale jak są, to staramy się chodzić, korzystać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
0: No, wiadomo, że jesteśmy studentami, to też jakie są takie festiwale, można sobie potestować różnych rzeczy. No i nie wydamy wtedy aż tak dużo, jakbyśmy brali taką pełnoprawną porcję. No i możemy sobie popróbować.
1: A czy da się jeszcze celebrować jedzenie w waszym wypadku?
0: Olcia bardzo lubi sushi, ja tak samo również bardzo lubię sushi. No i po prostu jest to takie danie, które zawsze sprawia nam szczęście i jak sobie je zamówimy do domu, bo jeżeli chodzi o celebrowanie, to zazwyczaj bierzemy sobie rzeczy do domu, bo wtedy nie nagrywamy.
1: Okej, to ostatnie pytanie, naprawdę już ostatnie. Czy gotujecie sami?
2: No jasne, gotujemy. No my po studencku głównie makarony, bo w tym jesteśmy, wydaje mi się, najlepsi. Ale tak, gotujemy. No i jakoś musimy przeżyć cały tydzień, żeby potem ten weekend celebrować i chodzić do tych restauracji.
0: I staramy się też względnie zdrowo jeść, no bo jak widzisz, nawet nie jesteśmy tacy najwięksi, więc jakoś tam trzymamy swoją wagę.
1: Czyli tydzień głodówka, weekend jemy.
2: Trochę tak to można ująć. Nie, no nie jest tak najgorzej. Ale gotujemy sobie w domu. I to dużo, nie? Tak, staramy się. Ostatnio się zapisaliśmy nawet na basen, żeby nie było. Trzeba jak najbardziej. No co?
0: No zapisaliśmy się, ale wykonanie nie jest najlepsze.
1: Zapisaliście się? A ile razy byliście?
2: No ty więcej powiem.
0: Ja byłem 3, Olcia 2.
1: I spaliłeś te 30 pączków.
0: Jednego.
1: Gdzie żyją najszczęśliwsi gdańszczanie? Na Morenie. To wynik najnowszego badania, jakie wśród mieszkańców Gdańska przeprowadził magistrat. Mieszkańcy najlepiej ocenionej dzielnicy są zadowoleni przede wszystkim z komunikacji miejskiej. Co jeszcze podoba im się na Morenie? Sprawdziliśmy.
3: Bo wszędzie wszystko jest blisko. I na spacer.
4: I dobra komunikacja i fajne sklepy. Komunikacja można wszędzie dojechać w bardzo krótkim czasie.
5: I dobra szkoła i przedszkole. Tak samo dla dziecka.
6: Żurlandii nie ma, także jak trafi pani na piętrze na łobuza, no trudno.
7: Dla mnie jest ważnym kryterium, że na przykład mam psa. I dla psa faktycznie tu jest idealne miejsce. Tu w tej jednostce, szczególnie jednostce A, bo tutaj idę, to taka trochę betonoza. No i to akurat mogę pochwalić. Plusy i minusy, tak bym powiedział.
6: Sklepy bardzo dobrze są.
8: Ale teraz to bym się nie wyprowadziła już stąd.
9: Mieszkam tu od początku. Sklepu żadnego. Autobusu żadnego. Trzeba było na Sukanino tam do sklepiku jeździć.
1: I teraz się żyje luksusowo.
9: Nie, no teraz to tam żyć i umierać.
1: A które dzielnice nie zostały docenione przez gdańszczan? Według badania są to m.in. Stogi i Przeróbka.

0: kasztelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refleks.